wystawia dworec forsom. Krążę na okrągło, wystawia dworec forsom. A ja czuję, krążę na okrągło, wystawia dworec forsom. Oni czują samotność.

0: patrzą non stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi.

Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Oszczędnych kręcą okazję. W Auchan!
0: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
3: Dziś w regionie trochę chmur i trochę słońca, ale przelotne opady deszczu również mogą się pojawić. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie w ciągu dnia od 19 do 20 stopni, w nocy od 9 do 10 kresek. Cały czas przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Koniecznie patrzcie na znaki i nie jedźcie na pamięć. A teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego oraz Cieplińskiego.
2: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
4: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Jest wstępne porozumienie pokojowe USA-Iran. Poinformowali o tym prezydent Donald Trump i premier Pakistanu, a potwierdził szef irańskiego MSZ-u. Amerykański przywódca dodał, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Do podpisania wstępnej umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Później, jak informuje strona irańska, odbędą się negocjacje w sprawie końcowego porozumienia z USA. Zabójstwo w Lubsku. W Lubuskiem w jednym z mieszkań policja znalazła ciało starszej kobiety. Ruszyły poszukiwania mężczyzny, który mógł mieć związek z morderstwem, mówi Żaneta Kumoś z żarskiej policji.
5: Prowadzone były czynności zmierzające do odnalezienia mężczyzny, który mógł posiadać informacje na temat okoliczności tego zdarzenia. Mężczyzna ten został odnaleziony. Niestety nie żyje.
4: Szczegóły sprawy wyjaśnia prokuratura. Niezwykły wyczyn w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. To nowy, na razie jeszcze nieoficjalny rekord Guinnessa.
6: To nie jest tak, że liczy się tylko ilość. Również to idzie w parze z jakością.
7: Tak, jakość przede wszystkim, ale musimy obciąć minimum 2 cm włosy. Wytyczne od Guinnessa.
8: Zapisaliśmy się razem z rodziną, żeby skorzystać. A co? Pomyśleliśmy sobie.
6: Możecie się zapisać w księdze Guinnessa.
9: No oczywiście, właśnie do tego dążymy.
4: Dochód z tego wydarzenia wesprze leczenie chorych dzieci.
0: SK2 Sport.
4: To pierwszy w karierze tytuł Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał turniej ATP 250 na trawiastych kortach w holenderskim Schertogenbosch. W finale wygrał z Alexem de Minorem i awansował na 47. miejsce w rankingu. A na piłkarskich mistrzostwach świata festiwal bramek reprezentacji Niemiec. Ta wygrała 7-1 z Curaçao. W drugim meczu grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 pokonało Ekwador. Z kolei w grupie F Japonia wyrwała remis z Holandią. Skończyło się na wyniku 2-2, a Szwecja prowadzi z Tunezją 3-1.
10: No już nie prowadzi, jak się skończył, moi drodzy. 5-1 Szwecja wygrała z Tunezją. To mogliśmy być my? To mogliśmy być my. Mogliśmy teraz oglądać właśnie spotkanie Szwedów, Polaków z Tunezyjczykami. Nie udało się i wszyscy szefowie są chyba wdzięczni w tym momencie, dlatego że nikt nie zaśpi dzisiaj do pracy.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
10: SK2. 2,5 minuty po godzinie 6. Czy te...

Ale wieje, ale wieje i wiać mać, w sensie mawiać, o, tak chciałem powiedzieć, mawiać, dzisiaj szczególnie, moi drodzy. 8 minut po godzinie 6 obchodzimy, 15 czerwca obchodzimy Dzień Wiatru. Tak sobie spojrzałem na te święta nietypowe i rzeczywiście dzisiaj możecie poczuć się troszkę zawiani właśnie przez to, że ten dzień obchodzimy, a świętować jakoś trzeba. No wiatr ma to do siebie, że szybko przemija, prawda? No takie wiecie, no przeminęło z wiatrem, to dzisiaj sobie zrobimy takie przeminęło z wiatrem w Radiu SK2. 726-826-826 i w tym momencie pozwólcie, że odblokuję linię i będzie się można do mnie dodzwonić. 726-826-826 albo Messenger, zapraszam. Robimy sobie przeminęło wiatrem, czyli przypominamy sobie, co nam przeminęło z wiatrem, za czym tęsknicie, bo ja na przykład w sobotę tak wstaję rano około godziny 12, bo musiałem trochę odespać, prawda? Zawsze na rano przychodzę, no to w sobotę można sobie poleżeć do 12, a dlaczego by nie? I tak sobie myślę, kiedyś to było, rano był Kaczor Donald w telewizji, a wieczorem był Czarpar. No przeminęło z wiatrem, nie ma tego już, a szkoda. 726-826-826 albo Messenger, co wam przeminęło z wiatrem, zapraszam, można dzwonić, można się odzywać, można też do mnie pisać, jak ktoś jest trochę bardziej taki, wiecie, no taki nieśmiały.

0: tęsknię i natęsknię, tęsknię i natęsknię. No tęskni mi, przeważnie razem tęsknimy, co już było i nie wróci. Dzisiaj o przeminięciu z wiatrem rozmawiałem. Co wam przeminęło z wiatrem, z jezdem, no marzenia. Dzień dobry, Marzenko. Marzenko, to szybko przeminął weekend. Tak?
1: Tak. Bardzo.
0: Właśnie, bo to był sam sympatyczny weekend, że tak powiem.
1: No oczywiście, z siostrą, ze szwagrem, z moim mężem, to zawsze są weekendy. Jak mnie siostra niespodziewanie gdzieś zabierze.
0: Co wy, gdzie cię zabrała siostra?
1: Na obiad, do Kocka. A wiecie, ja mieszkam na Dolnym Śląsku.
0: No.
1: Tak, Trzebnica, te, nie będę mówiła miejscowości, ale tak
0: mniej więcej, no, Dolny Śląsk, każdy wie, gdzie jest, no.
1: Nie. No i wiecie, gdzie jest Kłodzko, nie?
0: No wiemy, gdzie jest Kłodzko.
1: No.
0: Głośno było ostatnio o Kłodzku, tak.
1: No tak. I siostra mnie zabrała na obiadek. Na rybkę. Mogę wspomnieć, że na rybkę.
0: No to elegancko. A z jakiej to okazji, przepraszam bardzo?
1: Z okazji Dnia Siostry. No.
0: To ona taka jest, że Dzień Siostry świętuje?
1: No to oczywiście, ona wszystko świętuje.
0: To wy bardzo zżyte dziewczyny jesteście ze sobą.
1: No tak. My we dwie.
0: Która starsza od której?
1: Ja jestem starsza.
0: No dobra, nieważne o ile. Chodzi o to, że starsza. No. Starszy to się zawsze młodszym opiekuje, prawda?
1: Tak, ja ją wychowałam, prawda?
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: I bez żadnych kuksańców się obeszło?
1: No, wiesz,
0: jakieś żarty były, siostrzane.
1: Nie będę mówiła, bo ona mnie słucha i później mnie już nigdzie nie zabierze. No,
0: jak ma siostra na imię jeszcze?
1: Ewelina.
0: Siostra Ewelina.
1: Ewelina?

0: Starszy to się zawsze tak. Młodszym opiekuje, prawda?
1: Tak, ja ją wychowałam, prawda?
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: I bez żadnych kuksańców się obeszło?
1: No, wiesz, no
0: jakieś żarty były, siostrzane.
1: Tak, nie będę mówiła, bo ona mnie słucha i później mnie już nigdzie nie zabierze. No
0: jak ma siostra na imię jeszcze?
1: Ewelina.
0: Ewelina. Siostra Ewelina.
1: Ewelina?

0: na rybkę do Kłodzka. No i proszę bardzo, tak. I tak zleciał weekend.
1: Da
0: tak?
1: się, da się.
0: Da się. No. Fajnie, Marzenko, do ciebie leci od nas też paczka prezencików, a ja czekam na kolejne telefony 726-826-826 albo Messenger, tam też można się nagrywać. Włączam sekretarkę, już teraz można się będzie dodzwonić do naszej sekretarki. Bardzo sympatyczna jest, dlaczego by nie? Można sobie też jej posłuchać. 726-826-826 albo Messenger. Co wam przeminęło z wiatrem?

26 minut po godzinie 6. Na pewno wiecie, czego nie zabierzecie. Nawet pod rękę nie zabierzecie jedzenia z bufetu. Przynajmniej w jednym z hoteli w Krynicy Morskiej. Ten hotel wprowadził ostatnio wysoką opłatę, 80 zł od osoby za wynoszenie jedzenia z bufetu szwedzkiego. Bo do tej pory ludzie po prostu przychodzili i mieli wszystko na tych stołach, więc pakowali po kieszeniach czasami i ruszli dalej gdzieś tam w pokoje albo gdzieś indziej z tym jedzeniem. Nie wiem, na pewno nie sprzedawali, pewnie przejadali. No ale tak czy inaczej, hotel powiedział dość. No i teraz jak chcesz wynieść z bufetu szwedzkiego jedzenie, to musisz zapłacić 80 zł. Czyli wybór jest prosty. Albo płacisz, albo jedzenie zwracasz.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
3: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
0: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?

0: Autopromocja.
1: Reklama. Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tako! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
10: W poniedziałek na termometrach w Rzeszowie krośnie, czy na środę 19 do 20 stopni w ciągu dnia. Dziś chmury i słońce naprzemiennie, przelotne opady mogą nam się pojawić w nocy. Na termometrach zobaczymy od 9 do 10 stopni. Jutro maksymalnie 22. Apelujemy o ostrożną jazdę do kierowców i przypominamy, że są utrudnienia na ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Nie jedźcie na pamięć, a teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Cieplińskiego.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
11: 6.30, news SK2, Anna Łobocka. Tragiczna noc na Ukrainie. W Kijowie 4 osoby nie żyją, ponad 20 zostało rannych. Dron uderzył m.in. w prawie tysiącletni klasztor, Ławrę Peczerską, który stanął w ogniu. W Charkowie życie straciło 5 strażaków, zostali zaatakowani dronami podczas gaszenia pożaru. Rusza ogólnoeuropejska akcja Operacja Alkohol i Narkotyki. Przez 7 dni kierowcy muszą liczyć się ze wzmożonymi kontrolami trzeźwości oraz badaniami na obecność środków odurzających. Tysiące fanów MMA na gali Donalda Trumpa w Waszyngtonie. To z okazji 250. rocznicy powstania USA, w dniu 80. urodzin amerykańskiego prezydenta oraz w dniu flagi. Składająca się z 7 walk, gala odbyła się na południowym trawniku Białego Domu.

Maciej Musiałowski, czyli numer 8 naszej gorącej polskiej dwudziestki na 21,5 minuty do godziny 7. No właśnie, to jest numer 8, moi drodzy. Co żeście zrobili, że Maciej tak mocno tutaj podupadł nam? Można to naprawić oczywiście, trzeba tylko wejść na sk2.pl i zagłosować. Ruszyło nowe głosowanie, nie to, że nowy sezon, ale nowa edycja naszej polskiej gorącej dwudziestki, ta tygodniowa. Na razie na pierwszym miejscu męskie granie, później Dawid Podsiadło i Marissa, ale to wszystko może się zmienić. SK2, tam wchodzicie, tam głosujecie, a kolejne notowanie już w piątek po 18:00.

0: Ja się cieszę, że to wy mnie zaskakujecie. 11 minut do godziny 7, ja odbieram kolejne telefony. Dzisiaj się pytam, co wam przeminęło z wiatrem, bo dzisiaj dzień wiatru mamy. Co wam przeminęło z wiatrem? Mamy kolejny telefon.
1: Powiem wam jedno, panowie. Przeminęło mi z wiatrem w życiu bardzo istotna rzecz. Chciałam być chirurgiem. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy również, ale spokojnie, bo akurat każdy z nas jest chirurgiem. Bo kto nie robi cięć w budżecie co miesiąc, nie?

0: Proszę uwierzyć w siebie, proszę w siebie uwierzyć i wejść na sk2.pl i się zgłosić do naszej nowej zabawy SK Karniaki Cup. Dzisiaj startujemy, dzisiaj pierwsza osoba będzie mogła być powołana do naszej reprezentacji, która na narodowym wygra. Wygra nagrodę główną, czyli 10 tysięcy złotych i obejrzy sobie mecz nie z kim innym, jak z naszym mistrzem również Karniaków ze Sławkiem Peszko. No i właśnie, co trzeba zrobić, żeby wejść do zabawy? To macie ostatnią szansę, bo po siódmej będziemy wybierali pierwszą osobę do naszej reprezentacji. SK2.pl, tam wchodzicie, tam piszecie zgłoszenie i w zgłoszeniu piszecie, dlaczego to właśnie was mamy powołać do takiej reprezentacji, na taką imprezę. I później, jak ja do was zadzwonię, to trzeba będzie odpowiedzieć na takie zadanie konkursowe. No, trzeba będzie dokończyć Sławka Peszkę. I teraz tak, uwaga, bo to będzie, teraz puszczam ten dźwięk i macie paręnaście minut na to, żeby się zastanowić, co też nasz reprezentant powiedział i miał na myśli, a później poprawnie odpowiedzieć.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i to wygwizdane, to wy musicie dokończyć. I komu się uda, ten z nami wyląduje w loży na Stadionie Narodowym i postrzela karniaki ze Sławkiem Peszko.
2: SK2.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres.

0: 222 www.studnie-dukla.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
3: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
4: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. Jubilersezam.pl.
8: 19 do 20 stopni, chmury i słońce naprzemiennie, przelotne opady niewykluczone. Tak będzie dziś w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle, w nocy od 9 do 10 kresek, jutro około 22. Przypominamy, że bus pasy w Rzeszowie obowiązują do godziny 9.30. A teraz tłoczno we ścisłym centrum na Chopina, Targowej, na Ruszewicza oraz Wierzbowej. Postoicie i to sporo na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego trzyma rondo Popitno.
9: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
10: Minęła 7, Niuseska 2, Anna Łobocka. Wymuszenie pierwszeństwa. To była przyczyna kolizji drogowej z udziałem Przemysława Czarnka. Kierowca, który wjechał w auto z politykiem PiSu, przyznał się do winy i przyjął mandat. Więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Chłystun.
11: Z informacji przekazanych przez służby i świadków wynika, że 19-letni kierowca Opla wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok Volkswagena, którym jako pasażer jechał Przemysław Czarnek. Na skutek uderzenia auto wypadło z drogi i zatrzymało się na przydrożnym słupie, uderzając także w skrzynkę z rozdzielnią prądu. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. Do szpitala na badania trafiła jednak pasażerka auta sprawcy. Pomocy medycznej wymagała też kobieta jadąca z kandydatem PiS na premiera. Otrzymała ją jednak na miejscu.
10: Uścisnęli sobie dłonie i chwilę porozmawiali. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u Donalda Trumpa. Przed Białym Domem kończy się gala mieszanych sztuk walki zorganizowana z okazji 250-lecia powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. A z jakim przesłaniem jechał do Waszyngtonu polski prezydent?
12: To jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nasz cel strategiczny jest taki, czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej.
10: Mówił w rozmowie z dziennikarzami chwilę przed wydarzeniem prezydent Nawrocki, a na początku gali nad amerykańską stolicą przeleciała grupa 12 odrzutowców. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Za kilka dni pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
13: SK2 Sport.
10: Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 w meczu grupy F piłkarskich Mistrzostw Świata. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Z kolei w grupie E Niemcy 7-1 rozbili debiutujące na mundialu Curaçao, a Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 wygrało z Ekwadorem. Dwie wygrane i dwie porażki, z takim bilansem polscy siatkarze zakończyli pierwszy turniej Ligi Narodów. W ostatnim meczu zawodów w Chinach Polacy wygrali 3-2 z Ukrainą. Teraz biało-czerwoni wystąpią w Polsce. Turniej w Gliwicach odbędzie się w przyszłym tygodniu.
14: No właśnie, Niemcy wygrali z Curaçao 7-1. Ja tylko przypominam,

0: że w 2014 roku Niemcy wygrały z Brazylią 7-1. Co to oznacza? To oznacza, że Curaçao gra na poziomie Brazylii.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.

0: Niemcy wygrały z Brazylią 7-1. Co to oznacza? To oznacza, że Curaçao gra na poziomie Brazylii.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.

Niby, że nie ma już nic, że to już koniec, a tak naprawdę dużo teraz. Dużo teraz piłki nożnej, bo przecież mistrzostwa cały czas trwają. 10 minut po godzinie 7, no to na mistrzostwa się teraz przenosimy, bo piłka nożna się zmienia. Teraz oprócz przerwy w połowie meczu są też przerwy w połowie połowy. Gdybyście jeszcze nie zauważyli, to tak, są to przerwy, takie 3-minutowe przerwy na uzupełnienie płynów, oficjalnie na uzupełnienie płynów, ponieważ nadawcy akurat ten czas wykorzystują na emisję reklam. Szczególnie nadawcy zza wielkiej wody, czyli zza oceanu, amerykańscy, którzy każde 30 sekund wykorzystają na to, żeby nadać reklamę. No i właśnie, amerykańska stacja telewizyjna Fox przedłużyła sobie blok reklamowy podczas takiego meczu Meksyku z RPA. I uwaga, to nie to, że widzowie tej stacji obejrzeli ten mecz później, czy tam wznowienie tego meczu później. Nie. Sędzia wstrzymał grę na około 40 sekund, ponieważ właśnie stacja Fox nie była gotowa do wznowienia transmisji reklamowej. I to jest dość spora zmiana. My powinniśmy się cieszyć z tego, że całe szczęście to była amerykańska stacja, bo jak to byłby Polsat, to finału rozgrywalibyśmy pewnie gdzieś na gwiazdkę. SK2. A za chwilę strzelamy. Pierwsze karniaki ze Sławkiem Peszka. Zobaczymy, czy ktoś trafi do naszej reprezentacji, która niebawem pojawi się na Stadionie Narodowym.

0: Eska, Karniak i Kao.
1: Strzel i wygraj w Eska 2.
2: No to czas zacząć naszą nową zabawę Eska Karniak i Cup. Filip już z nami. Dzień dobry, Filipie.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Filip jako pierwszy będzie miał szansę na to, żeby wybrać się jako część tej jedenastki, która już niebawem na Stadionie Narodowym. Nie dość, że sobie obejrzy mecz w towarzystwie Sławka Peszki, to jeszcze postrzela z nim karniaki. Czy jesteś gotowy?
3: Tak, jestem gotowy.
2: Super, to ja tylko powiem, o co chodzi w naszej nowej zabawie. Za chwilę, Filipie, usłyszysz zdanie. To zdanie oczywiście jest cały czas do usłyszenia również na naszej stronie sk2.pl. I za chwilę usłyszysz to zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak usłyszysz gwizdek. Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Jeżeli nie, zagadka przechodzi dalej. Czy wszystko jasne?
3: Super, postaram się.
2: Jesteś gotowy?
3: Tak, jestem.
2: Dobra, to uważaj. Masz 3 sekundy, pamiętaj, po tym jak usłyszysz ten gwizdek. No to co? Co też Sławek Peszko ma nam do powiedzenia dzisiaj?
4: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
3: I trochę dupa.
2: Mój drogi, dobra, to sprawdzamy to słowo. Czy to jest to słowo? Uwaga! No nie, to nie jest to słowo. To nie jest to słowo, ale powiem ci szczerze, że ja też myślałem, że to o to słowo chodzi.
3: Ojejku, szczerze, pierwsze to mi przyszło do głowy.
2: Wiesz co, to było też pierwsze, co mi przyszło do głowy. To było pierwsze, co mi przyszło do głowy. Dobrze, posłuchaj, Filipie, do ciebie leci w takim razie prezent pocieszenia od Radia SK2. Dzięki bardzo za udział w zabawie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dzięki bardzo. A my szukamy w takim razie kogoś, kto odgadnie to magiczne słowo, które Sławek Peszko wypowiedział. Według Filipa była to dupa, a to ja wam tylko podpowiem, że Filip był bardzo, bardzo blisko. Bardzo, bardzo blisko. Tak więc macie szansę, sk2.pl, możecie sobie tam wejść, możecie jeszcze raz odsłuchać sobie Sławka Peszkę. No i co? I dzisiaj jeszcze 2 razy zagramy. Być może dzisiaj ktoś z was już zasiądzie w tej naszej loży, żeby razem ze Sławkiem Peszko postrzelać karniaki.
0: SK, Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

0: Filip bardzo blisko był pojechania z nami na Stadion Narodowy na oglądanie meczu razem ze Sławkiem Peszko. No nie udało się, nie udało się. Dzisiaj po 10:00 znowu będziemy próbowali wysłać kogoś z was do naszej reprezentacji. Ja przypominam, co też Sławek Peszko miał do powiedzenia?
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i Filip powiedział, że to jest słowo na du, a kończy się na pa, a to nie jest to słowo, ale był bardzo blisko. Mała podpowiedź w takim razie dla was. Tak, jest to słowo czteroliterowe.

0: promocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
4: Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze.

0: Autopromocja.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
8: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
9: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów. Świlcza 146T.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Zapraszam Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
1: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. Jubilersezam.pl.
13: Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle dziś od 19 do 20 stopni. To w Rzeszowie krośnie czy jaśle. Dziś też chmury i słońce naprzemienne. Przelotne opady mogą nam się pojawić w nocy od 9 do 10 kresek. Jutro około 22. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej Rejtana Piłsudskiego. Postoicie na dojeździe do Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitno. Przypominamy, że buspasy w Rzeszowie obowiązują do godziny 9.30.
14: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
15: 7.30, News SK2, Anna Łobocka. Jest wstępne porozumienie pokojowe USA-Iran. Poinformowali o tym prezydent Donald Trump i premier Pakistanu, a potwierdził szef irańskiego MSZ-u. Amerykański przywódca dodał, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Atakiem na Ławrę Peczerską Putin trafił na listę największych barbarzyńców w historii, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Jedno z największych sanktuariów chrześcijaństwa stanęło w płomieniach po uderzeniu dronem. Spłonęło około 800 metrów kwadratowych dachu Soboru Uspieńskiego. Lewis Hamilton z zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Barcelony. To jego pierwsze zwycięstwo od przejścia w 2025 roku z Mercedesa do Ferrari, a 106 w karierze.

wcale nie trzeba skakać bardzo wysoko, albo biegać bardzo szybko, albo jeździć na rowerze, również jakoś tak z górki i tak rozpadać się do nie wiadomo jakich prędkości, żeby pobić rekord. Okazuje się, że są rekordy też w innych dziedzinach, na przykład Niemiec pewien ustanowił nowy rekord w jedzeniu miodu, pan André Ortolf. No właśnie, ten pan, który mieszka sobie w Bawarii, zjadł ile? Ponad kilogram? Prawie 1,5 kilograma miodu w 60 sekund. I tym samym ustanowił nowy rekord Guinnessa w tej dziedzinie. Proszę bardzo, ale to nie jest jedyny wyczyn pana Ortolfa, który jest znany z podejmowania różnych nietypowych wyzwań związanych z jedzeniem. No bo na przykład wcześniej pobił rekord Guinnessa w najszybszym wypiciu litra soku pomidorowego. Albo największej ilości zjedzonych lodów. W 30 sekund zjadł ponad 0,5 kilograma. Ustanowił również rekord w zjedzeniu ponad 1,5 kilograma ostrego sosu w ciągu 3 minut. No, prawdziwy mistrz. Dla takiego to już tylko...

11 minut zostało do godziny 8, a tymczasem internet przynosi nam całkiem ciekawe informacje o żółwiach. Żółwie pustynne pomagają zazielenić Saharę. To nie jest żart. Najnowsze badania pokazują, że żółwie pustynne mogą pomóc w walce z pustynnieniem Afryki. Chodzi o to, że żółwie kopiąc tunele poruszają zbitą glebę, co ułatwia już nasiąkanie wodą. No i kto by pomyślał, że to żółwie przyspieszą zazielenienie Sahary. SK2. W ogóle żółwie i Sahara to jest bardzo dobre połączenie, moim zdaniem, bo nawet jak je na drugi dzień będzie suszyło, to do domu bez problemu trafią.

0: Nasza ulubiona pogodynka, czyli grupa Lombard na 5 minut do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa Miasta, moi drodzy, no to wyjaśnijmy sobie jedno. Do karniaków zgłaszamy się przez stronę sk2.pl, a przez numer 726-826-826 albo przez Messengera zgłaszamy się do Państw Miast, które już po godzinie 8. Ktoś z Was zgarnie dzisiaj znowu prezent marzenia wartości 500 zł, a ktoś inny zgarnie prezenty od radia SK2. Żeby wejść do zabawy, no to trzeba odpowiedzieć na pytanie albo wykonać zadanie podyktowane przez ojca prowadzącego Jarząbka. Uwaga, uwaga, uwaga, podaję zadanie. Proszę mi powiedzieć, co Wam się kojarzy z kolorem zielonym. Czekam na SMS-y 726-826-826 albo na wiadomości na Messengerze, tylko na Messengerze zostawcie numer do siebie, żebym mógł ewentualnie do kogoś zadzwonić.
1: SK2. Może się zakocham.

0: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24

0: miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
1: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Flisackie dziedzictwo marką Podkarpacia. Międzynarodowe Dni Flisactwa 2026 w Ulanowie. Ogólnopolski zlot tradycyjnych jednostek pływających Ulanów 2026. Wydarzenie odbędzie się 4 lipca 2026 w porcie w Ulanowie od godziny 17. W programie między innymi parada jednostek oraz uroczyste wpłynięcie flotylli Flisu pod prąd. Zachęcamy do obserwowania profilu facebookowego Bractwa Flisackiego, na którym już w lipcu odbędzie się konkurs wiedzy o województwie podkarpackim. Partnerem tych wydarzeń jest województwo podkarpackie.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. Jubilersezam.pl.
6: Ciepło, ale bez upałów, to prognoza na dziś w Rzeszowie. Krośnie czy jaśle, na termometrach zobaczymy od 19 do 20 stopni. Dziś chmury i słońce naprzemiennie, przelotne opady niewykluczone, w nocy od 9 do 10 kresek. Jutro około 22. Poranne korki w Rzeszowie nie odpuszczają. Widać to chociażby w centrum na Chopina Targowej, na Ruszewża oraz Wierzbowej. Tłoczno także na dojeździe do Ronda Kuronia oraz na dojeździe do Ronda Pobitno szerokiej drogi.
5: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
7: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Ukraina dochodzi do siebie po nocnym zmasowanym ataku. W wyniku ostrzału życie straciły 4 osoby w Kijowie i 5 w Charkowie. Rannych zostało ponad 30 osób. Trwa dogaszanie pożarów, a także ocena skali zniszczeń. Najwięcej jest ich we Lwowie. Po raz drugi od początku wojny zaatakowana została Ławra Peczerska, świątynia objęta ochroną UNESCO. Rosyjski dron uderzył w centralną część dachu soboru. Uszkodzonych zostało wiele obiektów w górnej części. Obecnie oceniamy stan budynku, aby sprawdzić, czy w ogóle będzie można go odrestaurować. Mówił dyrektor rezerwatu Ławra Kijowsko-Peczerska Maksym Ostapenko. Tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 600 dronów i 70 rakiet. Rusza policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. Od dziś do końca tygodnia funkcjonariusze drogówki w całym kraju będą wyłapywać kierowców na podwójnym gazie. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym konkretnie mają polegać te działania?
8: Oprócz kontroli w wytypowanych wcześniej miejscach, funkcjonariusze mają także wyrywkowo sprawdzać kierujących na obecność alkoholu i narkotyków. Część działań będzie odbywała się także na drogach i ulicach wskazanych wcześniej przez samych obywateli. Dane na temat miejsc, gdzie może dochodzić do takich przestępstw, zbierała wcześniej europejska organizacja Roadpol, która zrzesza służby odpowiedzialne za nadzór nad ruchem drogowym, która organizuje te akcje. Wzmożonych kontroli na drogach możemy się więc spodziewać do niedzieli.
7: Teraz Łódź i Koci Weekend. Przez 2 dni można było podziwiać około 200 kotów reprezentujących 30 ras. Z uczestnikami wystawy rozmawiała Julia Niewiadoma.
9: Co udało się już zobaczyć?
10: Bardzo duże koty, majkuny, takie, które wyglądają trochę jak tygrysy. Stwierdzam autentycznie, że wszystkie koty, które istnieją, są najsłodszymi zwierzętami na świecie.
11: Majkuny to duże tygrysy. Do jakich rozmiarów rosną? Takie metr długości to jest minimum, czyli to trochę takie kotopsy? Tak, tym się charakteryzują.
7: W programie znalazły się też wykłady poświęcone opiece nad zwierzętami.
4: SK2 Sport.
7: Kamil Majchrzak najwyżej w rankingu w swojej karierze. Dzięki wygranej w turnieju w Holandii polski tenisista awansował na 47 miejsce. Z najlepszej setki wypadł za to Hubert Hurkacz, który teraz zajmuje 103 lokatę. Na piłkarskich mistrzostwach świata dziś grę zaczną kolejne grupy. W grupie G o 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem w nocy. Iran zagra z Nową Zelandią. Z kolei w grupie H o 18:00 pojedynek Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, a o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem.
12: No, naszych tam nie ma, ale jest głośno o naszych, dlatego że na przykład gazety ci się donoszą. Lewy poczaruje w Chicago za 15 milionów dolarów. Chicago go kusi tak naprawdę po tej Barcelonie. Ja powiem tak, jakby Lewandowski do Chicago

0: pojechał. On ma tą żonę Annę, prawda? Ta żona Anna tam ćwiczyła tą baciatę. Ja myślę, że w Chicago Fire to się zrobi wtedy dopiero gorąco.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: 3,5 minuty po 8:00.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To dowiedzmy się teraz, co się dzieje w kraju. Na przykład 11 po 8 to jest dobra pora na to, żeby powiedzieć wam o tym, że policja w Podmarszczynie zatrzymała 51-letniego mężczyznę, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. No, dzień jak co dzień, można by było powiedzieć. Z tym, że kierowca ten wydmuchał 3 promile, miał 3 promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i ujęty przez kobietę, która odebrała mu kluczyki i zablokowała drogę. Bardzo ładnie pani się zachowała. Bardzo ładnie, tutaj wielkie brawa. No ale pan się nie chciał poddać i uciekł. Ukrył się w polu zboża i tam dopiero znalazła go policja. Natura upomniała się o swoje. Schował się w zbożu, bo miał we krwi butelkę żyta.
2: SK2.

0: znam osoby. Nie znam osoby, która by powiedziała, że nie chce więcej prezentu marzeń. Więc za chwilę taki prezent marzeń do kogoś powędruje.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo czas na Państwa miasta. Dzisiaj grają ze sobą Małgosia i Sylwek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry, świetnie, że się słyszymy. Dobrze, to szybko zasady przypomnę. Zasady naszej zabawy są takie. Mam koło, na kole losuję dla każdego z was po literce, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi. I każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Na kole są jokery. Kto z was wylosuje jokera, ten może sobie wybrać dla siebie sam literkę. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
0: Super, dwa razy jasne. Panie, przodem dzisiaj Małgosia, dla ciebie kręcimy jako dla tej pierwszej. W prawo czy w lewo?
3: W prawo.
0: W prawo, proszę cię bardzo. Prawie joker, ale nie joker. Literka S. Jak... no jak co może być S?
3: Jak samochód.
0: To powiedziałaś, nie ja. Dobra, uwaga. Literka S dla Małgosi i na literkę S poproszę o państwo.
3: Słowacja.
0: Miasto.
3: Stalowa Wola.
0: Znana postać.
3: Spider-Man.
0: Roślina.
3: Stokrotka.
0: Kolor.
3: Słoneczny.
0: Na ostatnim wybrzmieniu. Na ostatnim wybrzmieniu kolor słoneczny, ale zaraz Kasia się krzywi. Kasia jest tutaj komisją kontroli gier i zakładów. Kasia, jak ten słoneczny wygląda? Czy to jest jakiś kolor? Poczekaj, włączę ci mikrofon.
5: Nie no, farbę słoneczną kupisz w sklepie, żeby
0: zamalować
5: ściany.
0: Czyli jest kolor.
5: Zaliczamy.
0: Dobra, niech będzie słoneczny kolor. Małgosia, zaliczony. 5 punktów.

0: Kasia, jak ten słoneczny wygląda? Czy to jest jakiś kolor? Poczekaj, włączę ci mikrofon.
1: Nie no, farbę słoneczną kupisz w sklepie, żeby
0: pomalować
1: ściany.
0: Czyli jest kolor.
1: Zaliczamy.
0: Dobra, niech będzie słoneczny kolor. Małgosia, zaliczony. 5 punktów.

0: Tak, jestem.
1: No jesteś. 5 punktów do przebicia masz.
0: No to spróbuję.
1: Spróbujemy. Dobra, w prawo czy w lewo?
0: W lewo.
1: Proszę cię bardzo. No i ty to jesteś albo szczęściarzem, albo pechowcem. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Joker, wybieraj sobie literkę, tylko to może być każda literka oprócz literki S, bo taką literkę miała Małgosia.
0: No to może A.
1: A? Pierwsza litera alfabetu?
0: Tak.
1: Dobrze, sam tego chciałeś, że tak powiem. To poproszę, na literkę A państwo.
0: Austria.
1: Miasto.
0: Amsterdam.
1: Tytuł filmu, serialu.
0: Alo, alo.
1: Imię.
0: Adam.
1: Roślina.
0: Agawa.
1: Potrawa.
0: Akacja z mirabelkami.
1: Zawód.
0: Adwokat.
1: Dobra, potrawa akacje z mirabelkami?
0: Tak, akacje z mirabelkami, tak mi przyszło do głowy.
1: Akacje z mirabelkami? Poczekaj, Kasia się znowu krzywi.
2: Zrobiłam, nie no, nie krzywię się, zrobiłam małe śledztwo i wychodzi na to, że akacje są jadalne. Kwiaty akacji są jadalne.
1: Naprawdę?
2: Więc to ty ocenisz.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: Akacje są jadalne?
2: No kwiaty akacji, no.
0: No tak.
1: Jest nieprawdopodobne, co tu się, moi drodzy, dzieje. Sylwek!
2: Gratulacje!
0: Jest wielkie.
1: Prezent marzeń leci do ciebie. Małgosiu! Dzielnie walczyłaś. Nagrody pociesz... Ale... Tak?
0: Dziwna to była rozgrywka. Pozdrawiam Małgosię.
3: Pozdrawiam.
1: Dziwna to była rozgrywka. Małgosia...
2: Słoneczne ściany, tak, i słoneczne akacje do jedzenia na obiad.
1: Dzieli, tak, akacje w słonecznych ścianach. No to ciekawe. Można się umówić. Tak czy inaczej, do Sylwka prezent marzenie wartości 500 zł. Do Małgosi prezenty pocieszenia. A Państwa Miasta wracają jutro po 8.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

Nieprawdopodobne, nieprawdopodobne po prostu. Ja myślałam, że ja jadłem już wszystko na świecie, okazuje się, że nie. Akacje z mirabelkami. No muszę spróbować. Położę sobie obok zwyczajnej kaszanki.

0: al ristorante.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
6: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
12: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. jubilersezam.pl.
17: Przelotne opady mogą się pojawić dziś w regionie chmury i słońce naprzemiennie, a na termometrach zobaczymy od 19 do 20 stopni. To w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w ciągu dnia, w nocy od 9 do 10 kresek, jutro około 22. Przypominamy cały czas o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Przypominamy o obóz pasach w Rzeszowie. Obowiązują do godziny 9.30. Teraz wzmożony ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego, Cieplińskiego i Rejtana.
18: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
19: 8.31, News SK2, Anna Łowocka. Tanieje ropa naftowa, to po ogłoszeniu wstępnego porozumienia na linii USA-Iran. A dziś ceny na stacjach paliw, takie jak w weekend, litr benzyny 95 nie powinien przekroczyć 6,04 zł. Maksymalna cena oleju napędowego to 6,40 zł. Syn przyszłej królowej Norwegii usłyszy dziś wyrok za gwałty, przemoc i udział w handlu narkotykami. Prokuratura zażądała dla niego 7 lat i 7 miesięcy więzienia. 29-letni Marius jest najstarszym synem księżnej Mette Marit z jej poprzedniego związku. Nie ma tytułu królewskiego. IMGW ostrzega przed burzami na północy Polski. Miejscami będą im towarzyszyć mocne porywy wiatru oraz silne opady deszczu. Lokalnie może spaść grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią po południu.

To akurat się nie zmienia. Najlepsze polskie hity tylko w Radiu SK2. A co się zmieniło? No świat się zmienia. Świat się kręci i cały czas coś się zmienia. Pojawiają się jakieś nowe informacje. My tych nowych mamy pokorek, więc teraz wracamy do tych, które już były. Czas na kącik odkurzający, czyli odkurzamy stare newsy i nadajemy im nowe życie. Co też nam kiedyś prasa pisała, proszę bardzo, czytamy. Dwuletnia dziewczynka niezauważona uciekła z domu, zabrała ze sobą swoje rodzeństwo. Matka dzieci w tym czasie spała. Zdarzenie miało miejsce w chińskim mieście Qiantan, a pisał o tym brytyjski Daily Mail 15 czerwca 2016 roku, a więc 10 lat temu. Jak podawała gazeta, cała trójka została znaleziona nad ranem przez policjanta, który jadł śniadanie w miejscowym barze. Ku zdumieniu funkcjonariusza każde z dzieci miało w ręku lizaka, które dostało od sklepikarza. Strasznie niecierpliwe rodzeństwo, strasznie niecierpliwe. Nie chciało im się czekać do studiów, żeby liznąć nocnego życia w mieście.

ktoś oszukał, to Landberry ma plan awaryjny i tak on właśnie brzmi. 10,5 minuty do godziny 9, a ja jeszcze przeglądam sobie kolorową gazetę plotkarską na dzisiaj. No i proszę bardzo, jest Dawid, ale nie Wajda, Dawid Podsiadło, który jest bardzo zakochany, o czym pisze prasa. Artysta wręcz promienieje. Jego uśmiech nie schodzi mu z twarzy. No i jest taki tytuł: jestem przeszczęśliwie zajęty. No i tak, tak to jest. Telemarketerzy od fotowoltaiki nie lubią tego. SK2

0: pływać to będziecie za chwilę z Kasią Grodzką, która już jest w pełnej gotowości i zaserwuje wam dziesiątkę hitów, jeden po drugim, bez reklam.
1: Bez reklam, zgadza się, przysięgam, świetnie. Naprawdę, obiecuję.
0: Ale to nie wszystko, bo z Kasią też można karniaka strzelić.
1: Będziemy strzelać, słuchajcie.
0: A jak, oczywiście, słyszałeś, jakie dzisiaj Filip podał hasło?
1: Słyszałam bardzo, no tak jest, no nie ukrywam, że ja też
0: przeliteruję,
1: pierwszy.
0: Przeliteruję.
1: D-U-P-A. Aha.
0: No, jak sobie poskładacie, to im wyjdzie w takim razie hasełko, ale to nie jest D-U-P-A. Ja tylko rzucę może dla przypomnienia, co mówi Sławek Peszko.
2: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i to

0: No i dałem taką podpowiedź, że to czteroliterowe hasełko.
1: Bardzo dobra podpowiedź.
0: Bardzo dobra podpowiedź.
1: Zobaczymy, czy się przyda ta twoja
0: podpowiedź. Po której? Podpowiedź. Po dziesiątej gramy. Po dziesiątej. Tak więc zgłaszajcie się sk2.pl. Kto chce z nami jechać na Narodowy, postrzelać karniaki ze Sławkiem Peszko, no to powinien się zgłosić. sk2.pl.

0: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
1: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
7: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
11: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. Jubilersezam.pl.
13: Tłoczno w Rzeszowie w ścisłym centrum, na Chopina Targowej, na Ruszewża oraz Wierzbowej. Tłoczno także na Powstańców Warszawy, Kopii, Stocie Plińskiego i Lisa Kuli. Postoicie i to sporo na Lwowskiej. Trzyma rondo Pobitno. Taka sama sytuacja na dojeździe do ronda Kuronia. I bus pasy w Rzeszowie obowiązują do godziny 9.30. Przypominamy, jeśli chodzi o prognozy, dziś w regionie chmury i słońca naprzemiennie, przelotne opady niewykluczone.

0: Zmierzona w ciągu dnia na termometrach od 19 do 20 stopni.
1: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
2: Jest 9, News SK2, Anna Łowocka. Właśnie teraz podejrzany ma być doprowadzony na przesłuchanie. To w sprawie śmierci 75-letniego taksówkarza na Pomorzu, a co dotąd ustalono, Dominika Bakura.
3: Mateusz G. jest łączony z ujawnieniem zwłok 75-latka, które znaleziono w nocy z piątku na sobotę na leśnym parkingu w Młynkach koło Czerska obok porzuconej taksówki. Według nieoficjalnych informacji taksówkarz został zamordowany. Na szyi miał ranę ciętą.
2: Do sprawy będziemy wracać. Cena ropy w dół to po zawieszeniu konfliktu USA-Iran i ponownym otwarciu cieśniny Ormus, choć oficjalne podpisanie porozumienia ma odbyć się dopiero w piątek, to oba państwa już zadeklarowały zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. O reakcji światowych rynków Mateusz Chłyston.
4: Przez cieśninę Ormus przepływa około 20% transportów związanych ze światowym handlem ropą. Jej ponowne otwarcie przekłada się więc na mniejsze koszty transportu i produkcji, a w efekcie na niższe ceny paliw m.in. w Europie. Na porozumieniu skorzysta też bezpośrednio gospodarka Iranu. To możliwe dzięki częściowemu odblokowaniu zamrożonych aktywów, a to kwoty sięgające 25 miliardów dolarów. Czasowo złagodzone zostaną też ograniczenia w eksporcie ropy z tego kraju. To wstępne porozumienie obarczone jest jednak też pewnym ryzykiem. Część irańskich środowisk politycznych krytykuje układ ze Stanami, a najtrudniejsze kwestie nuklearne nadal pozostają nierozwiązane.
2: 150 kolarzy z całej Europy, a do pokonania 800 kilometrów. 1 lipca startuje z Łodzi międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Impreza zgromadzi czołówkę polskich kolarzy, mówi organizator Waldemar Kręc.
5: Ale zagraniczne raczej przysyłają zawodników, których traktują jako przyszłość kolarstwa ich zawodowego. I tu są wspaniali zawodnicy, o których później słyszymy w startach Tour de France, czy Giro, czy Vuelta.
2: Meta wyścigu 4 lipca w śląskim Jaworznie.
6: SK2 News, Rzeszów.
0: Michał Serkis, sąd apelacyjny w Rzeszowie wyznaczył termin rozprawy w głośnej sprawie brutalnego ataku w Brzuzie Królewskiej. Prokurator nie zgadza się z wyrokiem 5 lat więzienia dla Bronisława Z. i przekonuje, że mężczyzna odpowiada za usiłowanie zabójstwa, a nie tylko ciężkie uszkodzenie ciała. Rozprawa apelacyjna odbędzie się 25 czerwca. Lotnisko Rzeszów-Jasionka notuje spadek liczby pasażerów. W maju obsłużyło niecałe 95 tysięcy osób. Od początku roku skorzystało z niego 10% pasażerów mniej niż rok wcześniej.
7: Minęła 9, tutaj Radio SK2. Mnie to dzisiaj przywiało do tego studia, bo nie dość, że pogoda mocno wietrzna, no to jeszcze w kalendarzu mamy dzień wiatru, słuchajcie. Ja proponuję te podmuchy złapać sobie w żagle i wyruszyć na podbój nowego tygodnia, a na pokładzie z nami w tej godzinie m.in. Roxy Węgiel i Grzesiek Chyrze, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

trochę mocniejszego brzmienia. Na początku tygodnia na pewno nie zaszkodzi. Po polsku gramy wam w Radiu SK2, więc nie mogło zabraknąć polskiego od zespołu Human. A w Polsce już za 10 dni nastaną wakacje. Jak co roku o tej porze szkoły zaczynają się wyludniać. Uczniowie masowo znikają z lekcji jeszcze przed tym oficjalnym dzwonkiem na wakacje. Oceny są wystawione. Rodzice wolą zabrać dzieciaki na urlopy w czerwcu, bo wtedy bilety i hotele są o połowę tańsze niż na przykład w szczycie sezonu w lipcu czy sierpniu. No czyli co? Szkoła uczy, szkoła wychowuje, ale jak widać, to biura podróży dają w czerwcu najlepsze lekcje z oszczędzania.

0: Czasu.
1: W tym wehikule czasu Radia SK2 podokazujemy sobie, albo raczej wstrzymamy się z tym niecnym procederem, bo to właśnie taką prośbę przemyca Marek Grechuta w piosence Nie dokazuj. Ja myślę, że to naprawdę dobry przekaz, jeśli ktoś się zastanawia, jak powinny mniej więcej wyglądać relacje damsko-męskie. Nie dokazujcie swojej drugiej połówce, szczególnie przy poniedziałku.

świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: To nowość w Radiu SK2. Artur Rojek w objęciach. Gramy wam w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów i to jeden z dwóch singli promujących nadchodzący album pana Artura, który nazywa się Chciałbym urodzić się, żeby latałem, który ma się ukazać 18 września. Drugim utworem jest Yeti, nagrany w duecie z Dawidem Podsiadło. No powiem wam, jeszcze się lato nie zaczęło, a tu już człowiek nie może się doczekać tej muzycznej jesieni.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza.
8: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
9: Oto samochód roku 2026, nowy Mercedes-Benz CLA, nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie, elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania, już od 1399 zł netto miesięcznie, z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
10: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: I po reklamie.

0: klasyki. Gramy wam w Radio SK 2. Nie budźcie marzeń ze snu i Ryszard Rynkowski. No, a ja mam nadzieję, że jednak jesteście obudzeni i po godzinie 11 ktoś z was odgadnie, co tam powiedział Sławek Peszko. Prosimy bardzo.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No właśnie, co to za słowo? sk2.pl, zakładka wygraj. Czekamy na wasze zgłoszenia do SK2. Karniaki, oczywiście.
2: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. Szukacie przepisu na słodki początek lata? Znajdziecie go w Jasiu Wędrowniczku w Rymanowie. Zapraszamy całe rodziny 21 czerwca od 13 do 17 na wyjątkowy piknik truskawkowy. Czekają na was obłędne truskawkowe desery i radosne animacje dla najmłodszych. To gwarancja wspaniałego rodzinnego popołudnia. Nie przegapcie tej truskawkowej uczty. Wstęp jest wolny, wystarczy zawrać dobry humor. Widzimy się w niedzielę na pikniku truskawkowym w Jasiu Wędrowniczku w Rymanowie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. jubilersezam.pl.
13: Pogoda w kratkę będzie dziś w regionie. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie w tym momencie od 14 do 15 stopni. Odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć. Dziś i chmury, i przejaśnienia. Miejscami także niewykluczone opady deszczu. Jeśli gdzieś wychodzicie, lepiej weźcie ze sobą parasole. W nocy od 9 do 10 kresek, jutro około 22. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Rejtana, Piłsudskiego, Cieplińskiego i Lisa Kuli.
12: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.

0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
1: Jest 10. News SK2, Anna Łowocka. Brutalne zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. 27-latek już z zarzutami. Wiadomo, że miał planować zbrodnie wcześniej. Przypomnę, do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w rejonie Młynek. Według dotychczasowych ustaleń śledczych Mateusz G. miał zamówić kurs, a następnie zaatakować kierowcę nożem.
2: Słyszał zarzut dokonania zabójstwa, przyznał się do zabójstwa taksówkarza, wyjaśnił, że planował to od kilku miesięcy, zaprzeczył, aby po zabójstwie zamierzał dokonać kradzieży samochodu marki Mercedes stanowiący własność pokrzywdzonego. Przedstawił swoją wersję zdarzenia, iż powodem zabójstwa pokrzywdzonego był fakt, że pokrzywdzony miał wyrządzić kiedyś krzywdę jakiejś kobiecie.
1: Mówił Mirosław Orłowski z prokuratury w Chojnicach. Śledczy wciąż nie mają narzędzia zbrodni. To już pewne. Kierowcy głębiej sięgną do kieszeni. Dziś kończy się pakiet CPN wprowadzony w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Od jutra ma obowiązywać wyższa akcyza, pozostanie natomiast obniżony VAT i limity cenowe na stacjach. Są sygnały mogące wskazywać na stabilizację sytuacji na światowym rynku ropy, mówi premier Donald Tusk.
3: Mamy niezłe sygnały w tej chwili, jeśli chodzi o perspektywę zakończenia wojny, tego konfliktu amerykańsko-irańskiego. No to daje nadzieję na to, że wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu.
1: Jak zaznaczył premier, program miał zapobiec gwałtownym podwyżkom na stacjach i ten cel został osiągnięty.
3: Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
1: Dziś jeszcze za 95 płacimy 6 zł i 4 grosze, a za diesla 6,40. Kamil Majchrzak zdobył premierowy tytuł w karierze. 30-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego wygrał turniej ATP 250 w Holandii. W finale pokonał szóstą rakietę świata Aleksandra de Minora.
4: No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa.
1: Dzięki tej wygranej awansował na 47 miejsce w rankingu najwyższe w karierze.
5: SK2 News, Rzeszów.
6: Michał Usarki z Arcekajka w Rzeszowie pilnie potrzebuje krwi. Dziś najniższe zapasy dotyczą grupy 0 RH minus, a RH plus i AB RH minus. Ostatnie kroki przy budowie Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie. Na stadionie zakończył się montaż krzesełek na trybunach i trwa układanie sportowej nawierzchni bieżni. Na płycie boiska rośnie już trawa. Rekrutacja na podkarpackich uczelniach trwa, publicznych i niepublicznych. Większość placówek przyjmuje zgłoszenia do połowy lipca. Wyniki matury trzeba uzupełnić przed końcem rekrutacji.
7: Minęła 10, to dobra godzina, żeby pozgadywać, co miał na myśli Sławomir Peszko. Za chwilę ktoś z Was podejmie się tej misji. Przed nami SK2, Karniaki Kap, a muzycznie na początek zespół Kombi, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: No właśnie, oby ten narcyz, który leciał przed chwilą i zespół Łzy, były takie prorocze dla Ewy, która jest już z nami. Cześć Ewcia.
3: Cześć, dzień dobry, witam.
2: No właśnie, Ewa zgłosiła się po to, żeby rozszyfrować, co tam Sławek Peszko powiedział w tej takiej zaszyfrowanej wiadomości, wygwizdanej w zasadzie. Ewa, tylko że tak, bo ty, jeżeli chodzi o tobie, o świat piłkarski, to on jest tobie obcy, bo ty, jak napisałaś w swoim zgłoszeniu, pracowałaś na pewnej imprezie piłkarskiej w swoim życiu, prawda? Opowiedz.
3: Opowiem. Krótko, pracowałam jako mało lata jeszcze na Stadionie Narodowym. Byłam tam raz i bardzo chcę wrócić. Byłam na Euro 2012 i byłam na VIP-ach. I bardzo, bardzo mnie to właśnie ruszyło, jak cały stadion śpiewał hymn. Wszyscy kibice, piłkarze, a mi normalnie przechodziły ciarki.
2: Gęsia
3: skórka. Bardzo bym chciała, gęsia skórka, bardzo bym chciała przeżyć to jeszcze raz.
2: No dobrze, Ewa, to chcesz wrócić na ten PGE Narodowy, tylko że jest jedna taka mała misja do spełnienia. Na szali jest wydarzenie SK Karniaki Cup właśnie na PGE Narodowym, gdzie jeżeli odpowiesz dobrze, to wyślemy cię z osobą towarzyszącą i tam będzie konkurs jedenastek rzutów karnych, no i będzie można wygrać nawet 10 tysięcy złotych, ale to jeszcze za chwilę. Na razie zrobimy tak, że ja za chwilę puszczę ci dźwięk Sławka Peszki, ocenzurowany, czyli przypomnę ci tę zagadkę, a ty będziesz miała po tym dźwięku od razu 3 sekundy na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Co powiedział Sławomir Peszko? Czy ty jesteś gotowa?
3: Jestem gotowa, trochę w stresie, ale jestem gotowa.
2: Czyli możemy zaczynać. Mogę puszczać?
3: Tak.
2: No dobra, uwaga, puszczam. A poczekaj, to nie to. Uwaga, puszczam.
4: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
3: Głowa. Głowa.
2: Czy ty jesteś głowa. Pewna, że to jest głowa? Tak na 100%.
3: Tak, na 99%.
2: No, czyli co, sprawdzamy, czy to była głowa?

0: sprawdzamy.
1: No bo ty tutaj się sugerujesz, że to jest Sławomir Peszko. Ja wiem, że on bardzo dbał o atmosferę w naszej drużynie, bardzo dbał, ale no nie wiem, no dobrze, no to w takim razie przekonajmy się. Niestety to nie była głowa!
0: Nie!
1: Niestety to nie była głowa. Zagadka przechodzi dalej. Słuchajcie, Ewcia, nie udało ci się. Ja wiem, ja rozumiem, jak to jest ze Sławkiem Peszką. To nie była niestety głowa. No dobrze, no w takim razie co? Pozostaje nam tylko to, żebyś pozdrowiła. Pozdrowiła swoich najbliższych. Aż mi głos odjęło, słuchaj. Proszę bardzo, antena jest twoja. Pozdrawiaj.
0: Bardzo pozdrawiam wszystkich i zachęcam do grania.
1: I my też jak najbardziej zachęcamy do grania. Ewcia, bardzo ci dziękuję. No nie udało się, no zapraszamy. Kolejna szansa na to, żeby dołączyć do tej naszej eskowej jedenastki i spotkać się ze Sławkiem Peszką już dzisiaj po

0: ponoć jest to taka fajna ciekawostka, właśnie usłyszałam, bo ludzie nie wiedzą, że tam w chórkach panią Kajach słychać. Zespół Demono, Moje Miasto Nocą, gramy wam w Radiu SK2. No właśnie, jak kogoś noc poniesie, to boli głowa, ale niestety słowo głowa nie pasowało, słuchajcie, niestety, nie było tym pasującym słowem, a właśnie taki strzał miała nasza słuchaczka Ewa. To oczywiście mówię, jeżeli chodzi o zagadkę Sławka Peszki, o którą was dzisiaj pytamy, taką dźwiękową, przypomnijmy sobie.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No właśnie, czekamy na wasze zgłoszenia. O, właśnie taki zegar też leci, jak was odpytujemy na antenie. Zgłoszenia na sk2.pl. Kolejna szansa na wejście do naszej jeskowej jedenastki marzeń już dziś po 14.
2: SK2. Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Znałęczowa.
3: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: Strzela koń na biegunach.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło

0: Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustropna.pl 531 031 025.
1: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
3: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
4: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower.
8: 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy.
9: Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.
10: Partnerzy medialni, Super Express i Radio SK.
11: Sponsor główny, Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
12: I po reklamie.

0: O, dokładnie to odpowiadacie, jak ktoś próbuje wam narzucić jakieś dodatkowe obowiązki, czy też sprawunki do zrobienia po pracy w poniedziałek. No sorry, nie da rady. Dzisiaj zdecydowanie trzeba postawić się na siebie. Poniedziałek to nie jest łatwy dzień pracy. W Sanach, tutaj Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. Zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94.

0: 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
5: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów. Świlcza 146T.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. Jubilersezam.pl.
12: Przelotne opady deszczu w regionie dziś niewykluczone. Pamiętajcie o parasolach, jeśli gdzieś wychodzicie. Do tego dziś i chmury, i przejaśnienia. A na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle średnio 16-17 stopni. Temperatura odrobinę jeszcze może nam podskoczyć. W nocy od 9 do 10 kresek, jutro około 22. Cały czas przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Nie jedźcie na pamięć i patrzcie na znaki.
13: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
3: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
14: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Śledczy zakończyli pracę w Lutoryżu pod Rzeszowem. To tam kilka dni temu odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów oraz odpady medyczne, mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
15: Nie mam jeszcze najbardziej aktualnych informacji dotyczącej liczby ludzkich płodów, które zostały ujawnione na terenie posesji. Ostatnia informacja było ponad 30 i prawdopodobnie tyle zostanie, natomiast szczegółowe informacje będą podane w ciągu dnia dzisiaj po podsumowaniu tych czynności, które zostały przeprowadzone.
14: Przypomnę, w sprawie zatrzymana została 57-letnia patomorfolog Magdalena H. Była właścicielka nieruchomości. Kobieta usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów. Decyzją sądu trafiła na 3 miesiące do aresztu.

0: To był najcięższy rosyjski atak na Ukrainę od ponad 2 tygodni. Kijów dochodzi do siebie po wielogodzinnych nalotach. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, 24 zostały ranne. Wśród zniszczonych obiektów znalazła się słynna Ławra Peczerska, jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ucierpiał też jeden ze szpitali. Przepracowałam tu 52 lata, szkoda jest mi tego oddziału. Są duże zniszczenia, na drogich urządzeniach są ślady odłamków, pacjenci przychodzą, nie możemy im odmówić. Ktoś potrzebuje pilnej pomocy, musimy pracować. W Charkowie w wyniku ataku zginęło 5 ratowników, a co najmniej 5 kolejnych zostało rannych. W wiadomościach teraz najnowszy odczyt dotyczący inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły w ujęciu rocznym o 3,1%. W porównaniu z ubiegłym miesiącem inflacja spadła o 0,3%, podał Główny Urząd Statystyczny.
1: SK2 News, Rzeszów.
2: Jałusarki zapelej mandaty nic nie dają. Wciąż nie brakuje kierowców na podwójnym gazie. Jasielce mundurowi zatrzymali 52-letniego mieszkańca gminy Jasło, który pędził ponad 100 km na godzinę.
3: Kiedy mężczyzna podpisywał mandat, policjanci wyczuli od niego alkohol. Badanie alkomatem wykazało w organizmie kierowcy ponad 2,3 promila.
2: Mówił Daniel Lelko z jasielskiej policji. Ponad 4 miliony złotych trafiło do Jasła na modernizację stadionu przy ulicy Śniadeckich. W ramach prac zmodernizowana zostanie płyta boiska. Wybudowany ma zostać także budynek szatni.
4: Minęła 11, tu Radio SK2. Niemcy wygrali wczoraj z Curaçao 7-1 na mundialu, za to my wygrywamy dyszką, bo przed nami w tej godzinie 10 najlepszych polskich hitów bez reklam. Będzie też muzyczny i romantyczny, dodam, wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: co komu dziś Lady Punk w Radiu SK2, a na co komu dziś poranny prysznic. Naukowcy to zbadali, no bo wiadomo, że oni badają wszystko, konkretnie to, czy lepiej brać prysznic rano czy wieczorem. Okazuje się, że ten poranny prysznic jest zdrowszy, bo zmywa bakterie, które nagromadziły się nocą i myślę, że z tych doniesień szczególnie ucieszą się wszyscy, którzy codziennie spóźniają się na poranną zmianę. Teraz mogą tłumaczyć, że rano to po prostu walczyli o swoje zdrowie.
1: SK2.

W wehikule czasu mam dla Was niezwykłe połączenie dwóch żywiołów. Być może nie wiedzieliście nawet, że taka piosenka istnieje. Jakie to żywioły? Ten rockowy, hardy w postaci Zbigniewa Hołdysa, a z drugiej strony też taki balladowy i kobiecy, łagodny w postaci Anny Jantar. Ja sama byłam zaskoczona, kiedy usłyszałam tę ich wspólną piosenkę, ale to było bardzo pozytywne zaskoczenie, bo efekt końcowy bardzo przyjemny. Ktoś między nami już teraz w Radiu SK2.

0: Takie mruczenie naszej szczęśliwej siódemki w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. To Bledka i Tańczy w Radiu SK 2. Za to wy już możecie głosować na wyjątkowy kawałek, który trafił do propozycji gorącej polskiej. To Wszystkie marzenia od Łatwo Ganga i Majko, czyli Mai Gadowskiej, a także Fundacji Cancer Fighters. Ja przypomnę, że Łatwo Gang zapowiedział, że jeśli Maja na TikToku osiągnie 1 000 000 obserwujących, to przebiegnie 24 maratony w 24 dni. No wiadomo, wielkie wyzwanie. Ale wiem, że łatwo innych na tapet sobie nie bierze, więc trzymamy kciuki.
1: SK2. Reklama.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
5: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczne

0: karty Perspirant Perspirex.
1: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
2: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkowość.

0: Małe cuda, albo te nieco większe. O nich zespół Desu przypominał nam tuż przed południem w Radiu SK2. Jakie cuda czekają na nas po godzinie 12. Kamil Nosel będzie cudował swojej wkrętce, to oczywiste, a muzycznie Mrozu, Dawid Podsiadło i zespół Ich Troje warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Niezależnie od tego, jakiej przygody szukasz, w Auto Premium Rzeszów mamy wszystko, czego potrzebujesz. Czeka tu na Ciebie ogromny wybór motocykli BMW dostępnych od ręki. To u nas możesz odkryć markę Kowe, maszyn zrodzonych z rajdu Dakar. A jeśli wolisz miejskie życie, to postaw na włoską markę skuterów Velocifero, dostępnych już od 10 500 zł. Zapraszamy na jazdy

0: testowe. Auto Premium Rzeszów. Twój dealer i autoryzowany serwis. Świlcza 147H.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Zapraszam Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
5: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
6: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. Jubilersezam.pl.
12: Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle, w tym momencie od 17 do 18 stopni. Odrobina temperatura jeszcze może nam podskoczyć, mogą też pojawić się opady deszczu. Pamiętajcie o parasolach, jeśli gdzieś wychodzicie w nocy od 9 do 10 stopni, jutro około 22. Wyjeżdżamy na drogi w regionie i przypominamy o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Chodzi o budowę obwodnicy Sanoga, tam wahadła, a teraz w Rzeszowie wzmożony ruch na Rejtana oraz Piłsudskiego.
13: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
10: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
14: Minęła 12, a Michał Przybyła, to są News SK 2. Strzelanina w Białej Podlaskiej. Nie żyje mężczyzna, trwa obława za sprawcą. Napastnik oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi.
15: Po oddaniu tych strzałów oddalił się z miejsca. Trwają nasze policyjne czynności. Trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich bialskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów. Są wystawione blokady na drogach.
14: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Na miejscu jest nasz reporter, który rozmawiał ze świadkami tych wydarzeń.
16: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to. To był jakiś Teksas.
17: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka. I tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Jest, co się stało?
18: 2 strzały słyszałam, bo byłam na pierwszym piętrze, a więcej nic nie wiem. Wiem, że człowieka zabili, no ale kto i co, to nie wiedziałam tego.
14: Policyjni technicy przy pomocy wykrywacza metali poszukują łusek. Mundurowi ustalają tożsamość zarówno sprawcy, jak i ofiary. Przełom w sprawie nagród dla sportowców ogłasza Radosław Pisiewicz. Chodzi o zaległe pieniądze dla olimpijczyków, których los był niepewny z uwagi na zawirowanie.

0: Zonda Krypto. Dziś dzięki prywatnym sponsorom wypłaciliśmy wszystkie zaległe nagrody dla medalistów olimpijskich, przekazał szef PKOL.
1: No i zrobiliśmy to. Wszystkie zobowiązania wypełniliśmy, a zobowiązanie po Zonda Krypto, po tokenach, które trzech naszych sportowców plus dwóch trenerów nie mogło wypłacić, dzięki prywatnym sponsorom dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
0: Chodziło m.in. o medalistów zimowych igrzysk w Mediolanie, na przykład skoczków narciarskich.
1: I tu chciałem bardzo serdecznie podziękować Władkowi, Pawłowi Wąskowi i dwóm trenerom, bo ta rozmowa z nimi i ich zrozumienie było niesamowite.
0: Co ciekawe, wśród podziękowań prezesa PKOL nie padło nazwisko naszego olimpijskiego wicemistrza Kacpra Tomasiaka. Silny wiatr dał się we znaki w regionie łódzkim. Od wczorajszego południa strażacy interweniowali 54 razy. Najczęściej usuwali połamane gałęzie i drzewa, które zrywały linie telekomunikacyjne lub uszkadzały auta. Najwięcej zgłoszeń było w Łodzi. Nikt na szczęście nie ucierpiał.
2: SK2 News, Rzeszów.
3: Michał Serkis, 34, płody ludzkie ujawnili śledczy podczas przekopywania działki w Lutoryżu. Prokuratura oficjalnie poinformowała o zakończeniu działań w terenie. Były prowadzone m.in. przy wsparciu psów ratowniczych i przy użyciu georadaru. Do aresztu trafiła lekarka Magdalena H., była właścicielka posesji. Znamy wyniki rzeszowskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy zdecydowali, że do realizacji w ramach kategorii pierwszej trafi projekt rewitalizacji fontanny w Parku Kultury i Wypoczynku. Drugie miejsce zajął projekt rewitalizacji Placu Balcerowicza. Szczegóły na stronie ratusza.
4: Pan Piesiewicz nie wymienił, no to ja to zrobię tak na wszelki wypadek. Kacper Tomasiak, skoczek, zdobywca srebrnego i brązowego medalu na igrzyskach w Mediolanie. No to tak, żeby się utrwaliło, jakich mamy zdolnych sportowców, których naprawdę warto nagradzać. Pozdrawiamy Kacpra, a u nas medalowa dziesiątka najlepszych polskich hitów. Kasia Kowalska na początek, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
5: No to gramy.

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: Sylwia Grzeszczak i karuzela w dziesiątce polskich hitów Radia SK2, a on też potrafi zakręcić się człowiekowi niczym karuzela. Gdzie góra, gdzie dół, to człowiek nie wie. Wie za to, że to jest Nosel wkręca w Radio SK2.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, Barchata Małgorzata. Po tej stronie telefonu jest biura podróży w sprawie wylotu do Hiszpanii. Z panią Anitą bym chciała rozmawiać.
2: Przy telefonie.
3: Mamy informacje hotelowe. Proszę teraz, proszę pani, jakby się skupić, bo tutaj co niektórzy nie rozumieją tematu, a hotel nas poinformował, że pralnię zmienił. W związku z tym wszystko to, co będzie, proszę panią, państwa wymieniane, będzie nakrochmalone i to będą rozmiękczać, ponieważ ten krochmal, proszę pani, sztywnieje.
2: No to, ale co mogę w tej sytuacji zrobić? Jest jakaś propozycja?
3: No propozycja jest taka, bo możemy dać cerata, proszę pani, żeby tam zbytnio nie było mokro.
2: Nie, cerata to jest chyba jakiś dyskomfort byłby.
3: No to proszę mi powiedzieć, jakie pani ma propozycje, to będziemy, proszę pani, dyskutować w tym temacie, no bo ja niewiele mogę, proszę pani, no. To jest Hiszpania, oni nas poinformowali, żebyśmy my z polskimi klientami to załatwili i widzi pani, mam teraz problem na głowie.
2: Aha, no to nie wiem, może jakiś problem, no to nie wiem, trudno mi wtedy teraz odpowiedzieć tak na szybko.
3: To może zostaniemy, proszę pani, przy tej namoczonej pościeli. No to będziecie mieli przynajmniej komfort, że nie będzie sztywna, tylko będzie elastyczna.
2: No z namoczaniem, no nie chcę spać na czymś mokrym.
3: A to wie pani, że obsługa następnego dnia to porządkuje i daje kolejne.
2: Kolejne mokre, tak?
3: No, żeby nie było sztywne. To musi być mokre.
2: No to może wystawię tabliczkę, że nie mają po prostu wchodzić do pokoju i tyle.
3: A i tak, proszę pani, trzeciego dnia muszą pani posprzątać, bo wtedy sprawdzają też barek.
2: No trudno, to co 3 dni będę jakoś tam... Nie wiem.
3: Proszę pani, to może zróbmy tak, ja bym zaradziła, żeby pierwszą noc pani pospała na tym namoczonym, a jak się pani spodoba, to ewentualnie wtedy reklamację, proszę pani, na recepcji. Może tak?
2: A no może dobrze.
3: Pościel dostarczy pani Rafał.
4: No witaj, Anita, zostałaś kręcona, radio SK.

0: kawał dobrego polskiego rocka. Gramy wam w Radiu SK2, zespół Golden Life za nami, a ja przyznam, że tę zagadkową wypowiedź Sławomira Peszki, którą dzisiaj próbują rozwikłać nasi słuchacze, puściłam dwóm kolegom z radiowego piętra i usłyszałam, że to albo, proszę się nie śmiać, pupa, albo głowa, czyli tak jak godzinę temu odpowiedziała nam słuchaczka Ewa. A co powiedział Sławomir Peszko?
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No właśnie, po 14:00 kolejna szansa na wejście do 11 SK Karniak Cup. Podpowiemy, odpowiedź to słowo na 4 litery. Zgłoszenia na sk2.pl.
2: SK2. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadłeś?

0: IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50.

0: 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025. Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Fifi Hollywood, Daria Zawiałow. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. No i zobaczcie, jak szybko minęło tych 9 miesięcy od ostatniego koncertu Darki na żywo, czyli wrześniowego koncertu pod PGE Narodowym w Warszawie. No i myślę, że też równie szybko zleci nam czas do maja, czyli do pierwszej trasy koncertowej Darki po przerwie. Po tej dłuższej przerwie, po odpoczynku. Mam nadzieję, że już z nowym materiałem, który być może też niedługo zaczniemy poznawać w takich małych dawkach. Tu Radio SK2. Przed nami newsy o 11.
1: Reklama.
2: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Ofer-

0: terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest!
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie. Elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
5: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
10: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
11: Średnia 18 na plusie mamy na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. W tym momencie przewaga chmury, opady deszczu niewykluczone. Pamiętajcie o parasolach, jeśli gdzieś wychodzicie w nocy, od 9 do 10 stopni. Jutro około 22. Cały czas przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Nie jeźdźcie na pamięci, patrzcie na znaki. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Rejtana, Piłsudskiego, Kopisto i Cieplińskiego.
10: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
9: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Policyjna obława i akcja po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Mundrowi szukają napastnika, który oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Ranny mężczyzna zmarł. Na miejscu jest nasz reporter Arkadiusz Michlewicz.
13: Tak, jestem dosłownie kilkanaście metrów od miejsca zbrodni. Czynności prowadzi już przybyły na miejsce prokurator. Ofiarę zasłonięto parawanem, a cały teren ogrodzono taśmą. Świadkowie mówią o kilku strzałach.
14: Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Wystraszyć, żeby stąd poleciała. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży.
13: Na miejscu pracują również policyjni technicy, którzy przy pomocy wykrywaczy metali poszukują łusek z broni, z której strzelano.
12: Policja stara się ustalić tożsamość napastnika, jak i ofiary. Jutro taniej za tankowanie. We wtorek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, 98 6,52, Adliza 6,37, ale z rządowego pakietu CPN wyłączona ma być już akcyza, pozostanie obniżona stawka VAT. Kierowcy muszą więc szykować się na droższe paliwo.
15: Zaraz jadę, mam pół zbiornika, także przytankuję.
16: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
15: No skorzystam, bo wie pan, nie sądzę, żeby było tańsze, będzie droższe.
17: Ciężko, no to gdzie jeździcie? Zrobić jakieś podwyżki może, bo coś
16: będzie. Odczuwalnie?
17: Będzie odczuwalnie, no. Już jest do pełna. Cały transport, duże tiry, dostawy do sklepu, wszystko podrożeje, no.
15: Budżet państwa, wie pan, cienko jest.
16: Ale dobrze było?
15: No dobrze było, w sumie było dobrze.
12: Przedłużenie pakietu CPN z wyłączeniem obniżki akcyzy przełoży się na wzrost ceny detalicznych paliw o ponad 4%, a także na wzrost inflacji w czerwcu i lipcu. Czerwiec to ostatni moment na wniosek 800+ bez straty pieniędzy. Od tego miesiąca do 31 maja 2027 roku trwa nowy okres rozliczeniowy świadczenia. Ci, którzy zdążyli złożyć wniosek do 30 kwietnia, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy w którymś z czerwcowych terminów płatności.
18: Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod

0: 30 czerwca. Świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia, i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
1: Mówiła Beata Kopczyńska z Śląskiego Oddziału ZUS. Warto pamiętać o tym, że wnioski składane są tylko elektronicznie.
2: SK2 News, Rzeszów.
3: Michał Serkis, Naczelna Izba Lekarska, wszczęła postępowanie dotyczące 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H., która usłyszała zarzuty po znalezieniu na jej byłej posesji ludzkich płodów. Jak powiedział nam rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosichowski, sprawa będzie analizowana również pod kątem odpowiedzialności zawodowej lekarza.
4: Będzie to postępowanie prowadzone we współpracy z prokuraturą.
3: W Lutoryżu ujawniono 34 płody ludzkie lub ich fragmenty. Do 1 lipca zamknięty będzie parking przy hali na Podpromiu. W zastępstwie za darmo został udostępniony ten przy Dworaka.
5: 3 minuty po godzinie 13. Ciekaw jestem, czy wy w poniedziałek jesteście w stanie powiedzieć o sobie tak, jak oni zaśpiewają na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Gotowi na wszystko. To Phil i Landery, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry. 10.

0: Filaf i Bóg w Radiu SK2. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym, a do nas docierają głosy, że tak bardzo chcielibyście z nami, ze SK2, wziąć udział w SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. To wydarzenie 4 lipca i będzie tam Zamisławek Peszko. I będzie można właśnie tam na Narodowym zgarnąć 10 tysięcy złotych, ale jak wam się uda z odgadnięciem wygwizdanego słowa w powiedzeniu Sławka, to jeszcze właśnie zgarniacie taki udział w owym wydarzeniu. Do tego tysiak kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie właśnie wtedy, kiedy to wydarzenie będzie miało miejsce. No a jakie słowo mamy wygwizdane? To właśnie my was o to pytamy, bo całe zdanie Sławka Peszki brzmi dokładnie tak.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i już wiemy, że nie jest to głowa i już wiemy, że nie jest to też, no, ta taka, wiecie, powszechna nazwa tego, znaczy... Siadamy. No nie, na pewno nie. Cały czas tego słowa poszukujemy. Będzie kolejna szansa po godzinie 14. Na pewno do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię. Tymczasem cyk, cyk, wchodzicie szybciutko na sk2.pl. Tam macie wszystkie szczegóły opisane i tam też możecie się do tej zabawy zgłosić. To już 18 minut po godzinie 13, a w Radiu SK2 Sanach i Marcepan.

0: Ciekaw jestem, czy są takie osoby, które w poniedziałek mają piątkowe nastroje. A może te osoby się do nas odezwą, pomachają ręką i powiedzą: tak, tak, ja jestem. No ciekaw jestem, miasto budzi się. Matka, aż się język trochę plącze. Jugopolis i Paweł Kukiz w tej dziesiątce hitów jeden po drugim. W Radiu SK2, 28 po pierwszej.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Teraz czas na małe wspominki, a będziemy sobie wspominać hit, który za chwileczkę zagram. Szare miraże, Manam. I to jeden z pierwszych wielkich hitów tego zespołu. Utwór pochodzi dokładnie, dobry rocznik, ten sam co ja, 1980. I pojawił się jeszcze przed wydaniem debiutanckiego albumu grupy. Piosenka bardzo szybko zwróciła uwagę słuchaczy, bo brzmiała zupełnie inaczej niż większość polskich nagrań tamtych czasów. Było w niej sporo energii, nowej fali, rockowego pazura, charakterystycznego wokalu, kory. Tekst opowiada o tęsknocie.

za czymś więcej, o poszukiwaniu własnej drogi, marzeń, które czasem okazują się tylko tytułowymi mirażami. Wielu fanów uważa, że piosenka doskonale oddawała nastroje młodych ludzi na początku lat 80., zmęczonych trochę szarością, codzienności i szukających wolności. Szare miraże stały się jednym z utworów, które pomogły Manamowi zdobyć ogólnopolską popularność. Do dzisiaj regularnie, no właśnie, pojawiają się w SC2 na koncertowych składankach największych hitów polskiego rocka, również są łatwe do znalezienia. Mało kto też pewnie pamięta, że zanim Manam stał się rockową potęgą, wykonywał głównie muzykę inspirowaną kulturą wschodu i brzmieniami orientalnymi. Dopiero właśnie Szare Miraże pokazały publiczności nowe, bardziej rockowe oblicze grupy. Można więc powiedzieć, że właśnie ten kawałek był jednym z najważniejszych kroków w drodze do wielkiej kariery Manamu i Kory. No to jesteście gotowi na ten rok 1980? Manam i Szare Miraże? Proszę bardzo!

może gdyby tak ci, którzy są teraz przeciążeni nauką, na przykład matematyką, właśnie zaśpiewali dokładnie tak, jak Melisa śpiewa Niby o miłości, tej nauce i tej matematyce. No niedługo będzie taki czas wakacyjny, kiedy będzie można o sobie zapomnieć. Znaczy wy, nauka, matematyka i wszystkie inne szkolne dolegliwości, bo wakacje coraz bliżej. A dziesiątkę hitów jeden po drugim w Esce 2 razem z Marisą zakończyliśmy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
14: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Szukacie przepisu na słodki początek lata? Znajdziecie go w Jasiu Wędrowniczku w Rymanowie. Zapraszamy całe rodziny 21 czerwca od 13 do 17 na wyjątkowy piknik truskawkowy. Czekają na Was obłędne truskawkowe desery i radosne animacje dla najmłodszych. To gwarancja wspaniałego rodzinnego popołudnia. Nie przegapcie tej truskawkowej uczty. Wstęp jest wolny, wystarczy zawrzeć dobry humor. Widzimy się w niedzielę na pikniku truskawkowym w Jasiu Wędrowniczku w Rymanowie.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: I po reklamie.

0: Modlitwa o złoty deszcz to zespół Mana ma w Radiu SK 2 u nas najlepsze polskie hity, a wiem, że ci, którym bardzo zależy na tym, żeby wziąć udział w naszym evencie SK Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym, pewnie, no może nie modlą się, ale trzymają kciuki za to, żebym zadzwonił do kogoś z was po godzinie 14, żeby się udało odgadnąć brakujące, wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. Tego zdania możecie cały czas słuchać na sk2.pl i tam też się zgłaszacie, a kolejną próbę odgadnięcia słowa podejmiecie już po godzinie 14, bo wtedy do kogoś z was zadzwonię i po 14 zagram też kolejną dziesiątkę hitów, jeden po drugim.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
7: Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastrąc takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. Kaufland.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
11: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5

0: pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
6: W prognozach na dziś cały czas są przelotne opady. Uważajcie, parasole jeszcze dziś mogą się przydać. Na termometrach w Rzeszowie krośnie, czy jaśnie w tym momencie od 18 do 19 stopni. W nocy od 9 do 10 kresek. Jutro maksymalnie 22. Z ważniejszych utrudnień to ekspresowa 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Przypominamy, ta trasa jest w rozbudowie. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Rajtana, Piłsudskiego oraz Cieplińskiego.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Grozi jej nie tylko 12 lat więzienia, ale też dożywotnie wydalenie z zawodu. Naczelna Izba Lekarska wszczęła postępowanie dotyczące 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Kobieta usłyszała zarzuty po znalezieniu na jej byłej posesji pod Rzeszowem szczątków ludzkich płodów oraz odpadów medycznych.
8: Będzie to postępowanie prowadzone we współpracy z prokuraturą. Tutaj kwestia jest taka, że to również odpowiedzialność zawodowa, no bo tu są złamane przepisy, które obejmują lekarzy w trakcie pracy. Pytanie jest takie, czy będzie odrębne postępowanie sądu lekarskiego, czy sąd powszechny wymierzy również, jeżeli potwierdzą się te zarzuty, wymierzy również karę zawodową. No to nie umiem jeszcze na tą chwilę odpowiedzieć, ale postępowanie jest już wszczęte.
7: Powiedział nam rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. Przypomnijmy, na posesji w Lutoryżu znaleziono 34 płody ludzkie lub ich fragmenty. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że w ciągu ostatnich 25 lat Magdalena H. była związana jeszcze z dwiema innymi nieruchomościami, a to może oznaczać, że śledczy będą sprawdzać także kolejne lokalizacje. Kijów liczy zniszczenia po nocnym ataku. 5 osób zginęło, około 30 zostało rannych w jednym z największych w ostatnim czasie ostrzałów. Głównym celem uderzeń były zabytki, m.in. słynny klasztor Ławra Paczerska. W Kijowie jest nasz korespondent Ołek Biłecki.
9: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawnia szczątki rosyjskiego drona, który uderzył w klasztor Ławrę Paczerską w Kijowie. Ze zdjęć wypływa, że był to bezzałogowiec Gierań. Jest on rosyjską kopią irańskiej maszyny Shahid. Ławrę Paczerską po nocnym uderzeniu już odwiedził Wołodymyr Zełenski oraz przedstawicieli rządu w Kijowie. Komentując skutki ataku, prezydent Ukrainy zasugerował, że nie był on przypadkowy. Władimir Putin w sposób całkowicie cyniczny złożył życzenia Donaldowi Trumpowi, a potem równie cynicznie zadał potężny cios Ukrainie, mówi Zełenski. Według dyrekcji Ławry udało się uratować ikony i inne cenne przedmioty. Spłonęło jednak około 800 metrów kwadratowych dachu świątyni. Kijów, Ołek Biłecki.
7: Tej nocy Rosja wystrzeliła ponad 600 dronów i 70 rakiet. Ich celem był Kijów, Charków i Dniepr.
3: SK2 News, Rzeszów.
6: Jałuserki, jedna osoba trafiła do szpitala, to po dzisiejszym porannym wypadku w Jasionce. Tam 58-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, jadąc drogą gminną w kierunku Zaczernia, najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 37-latce. Auto kobiety dachowało, dziecko, które się w nim znajdowało, zostało przewiezione do szpitala. W sobotę w Rzeszowie rusza mobilna zbiórka śmieci elektrycznych. Za darmo będziecie mogli oddać na przykład lodówki, pralki, telewizory czy komputery. Specjalny bus będzie czekał przy Alei Wyzwolenia 21, ulicy Chruściela i Beskidzkiej.
10: 3 minuty po godzinie 14. No to żeby poprawić poniedziałkowe nastroje, zapraszam na wycieczkę w stronę słońca. Pasuje? No to ze Stachurskiej.

Rozpoczynamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, ale też w tej godzinie emocje piłkarskie. Będziecie próbowali odgadnąć wygwizdane słowo wypowiedzi Sławka Peszki tylko po to, żeby dołączyć do naszej jedenastki i wziąć udział w SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie. Zgłoszenia na sk2.pl. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Tylko bez oskarżeń żadnych. Kaja i Testosteron w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK 2, 19 minut po godzinie 14. Na wielkich boiskach światowych mundial się odbywa, ale my tutaj w Radiu SK 2 mamy swoje mistrzostwa.
1: SK, karniaki kao.
2: Strzel i wygraj w SK 2.
0: A chodzi o to, żeby uporać się ze zdaniem, z powiedzeniem Sławka Peszki, w którym wygwizdane jest jedno słowo i od rana mamy to zdanie na tapecie, od rana próbujecie. Teraz Sebastian z nami. Dzień dobry, Sebastianie.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Wiesz, kto próbował już od rana. Byli z nami Filip i Ewa. Filip powiedział, że to słowo, którego brakuje w wypowiedzi Sławka Peszki, to są no, takie powszechne określenie tego, na czym siadamy my ludzie. Zazwyczaj nie chodzi o poduszkę. Ewa z kolei typowała, że to słowo to głowa. A ty już, jak rozumiem, też swój typ masz, co? Ale jeszcze nie mów
3: tak,
0: jaki.
3: Mam.
0: Jeszcze nie mów jaki. Powiedz, co ty byś tylko zrobił, jakbyś był w naszej jedenastce na narodowym na SK Karniaki Cup.
3: Poprowadziłbym roztrenowanie całej ekipy.
0: Chyba zaczynam wyczuwać ten klimat. Chyba powoli to łapię. No dobra, to w takim razie bardzo cię proszę teraz o koncentrację, bo zagadka, Sławka, dla ciebie niezmiennie, tak jak od rana, jest taka.
4: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
3: Uszy!
0: I trochę uszy, mówisz? No nie! Nie! Słuchaj, ale wiesz co, nie wymiękaj w tych zgłoszeniach dalej, kombinuj, bo mi się ta opcja roztrenowania z tobą bardzo podoba, dobra? Ja bym bardzo chętnie, tak żebyś ty, wiesz, roztrenowanie poprowadził, dobrze?
3: Okej.
0: Trzymam kciuki i życzę powodzenia następnym razem. Dzięki piękne i do usłyszenia, pozdrawiam.
3: Do usłyszenia, cześć.
0: To był Sebastian, który próbował, ale moi drodzy, jako że to było ostatnie podejście do tego powiedzenia Sławka Peszki dzisiaj, bo jutro od rana będzie nowa zagadka, to ja już mogę zdradzić, jakiego słowa brakowało.

0: o w tym powiedzeniu. A zresztą, co ja będę zdradzał, zrobi to sam Sławek Peszko.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę duma.
0: A, no właśnie, trochę duma! Czyli w sumie Filip, który powiedział inne słowo z literką P w środku, był najbliżej, tam wystarczyło je do literkę podmienić. Chodziło dzisiaj o słowo duma. Tego słowa brakowało, a jutro od rana, no nie, że nowy Sławek Peszko. Sławek Peszko ten sam, znany i lubiany. Ale będzie nowe zdanie, nowe powiedzenie i nowe wygwizdane słowo, którego wy będziecie szukać. A wszystkie szczegóły zabawy i zgłoszenia oczywiście na sk2.pl.
2: SK Karniaki Cup.
3: Strzel i wygraj w SK2.

0: to popadając nasz Disneyland na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Założę się, że niektórym wróciły wspomnienia kaset magnetofonowych i czasów, kiedy na przykład na ulubionej piosenki na listach przebojów głosowało się wysyłając kartki pocztowe. Takie to były czasy. 20 do 15, ale niezależnie od tego, jak bardzo czasy się zmieniają, w piłce nożnej chodzi o jedno, żeby piłkę umieścić w świetle bramki, trafić do siatki, nazywajcie to jak chcecie. Tylko żeby to było możliwe, to najpierw trzeba skompletować 11. My w SC2 właśnie co robimy? Po co kompletujemy 11? A po to, żeby się z wami spotkać na evencie SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie 4 lipca dokładnie. I żeby ktoś z was właśnie tego dnia i na tym evencie mógł zgarnąć jeszcze 10 tysięcy złotych. Słuchajcie, do drużyny możecie dołączyć, to jest możliwe, jeżeli odgadniecie wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. No dzisiaj się nie udało, ale niebawem na sk2.pl pojawi się kolejna zagadka, kolejnego słowa będzie brakować. Jutro od rana znowu będziemy dawać wam szansę w tym temacie, więc trzymajcie rękę na pulsie, kontrolujcie emocje. Na sk2.pl się zgłaszacie i tam macie wszystkie szczegóły. A gdyby wam pocałunków brakowało? Nie no... Osobiście w tej kwestii nic poradzić nie mogę, ale muzycznie owszem. Samach będzie za chwilę.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas.

0: Autoglas wymienia.
1: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowlokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowlokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Kastorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
16: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
17: I po reklamie.

0: Sarah James, Somebody, to jest K2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 15. Kto o 15 będzie już wolny i po robocie? No, paru szczęściarzy, oczy ma wyobraźni, widzę. Ja po 15 będę grał tak, żeby miło było albo już wracać do domu, albo jeszcze pracować, żeby ten poniedziałek jakoś się układał, ale też po 15 skąd to się wzięło, jako że jesteśmy niesieni falą piłkarskich emocji, bo u nas emocje ze Sławkiem Peszko związane i naszym kompletowaniem jedenastki na SK Karniaki Cup, ale też mundial mamy, no to ja wam dzisiaj opowiem, skąd wziął się VAR i co to w ogóle jest ten VAR.
1: Reklama.
2: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
3: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów. Świlcza 146.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm w jednej z najlepszych myjni ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajku.

0: Tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica Powiatu Rzeszowskiego dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
3: Płoczno w Rzeszowie w centrum, na Chopina Targowej, na Ruszewicza oraz Wierzbowej. Spory ruch na Powstańców Warszawy, Kopisto, Marszałkowskiej, Piłsudskiego, Postolicie na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego na dojeździe do Ronda Pobitno. No i bus pasy w Rzeszowie obowiązują do godziny 17.30. Przypominam, a jeśli chodzi o prognozy, cały czas mogą pojawić się opady deszczu. Na termometrach w nocy zobaczymy od 9 do 10, jutro 22.
2: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Zabójca ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie był niepoczytalny, uznał Sąd Okręgowy w Krakowie i umorzył toczące się wobec niego postępowanie. Jarosław W., który rok temu w kwietniu zabił lekarza ortopedę Tomasza Soleckiego, trafi do szpitala psychiatrycznego. Mężczyzna będzie przebywał w placówce do czasu, aż specjaliści stwierdzą, że nie stwarza już zagrożenia dla społeczeństwa, po czym będzie mógł wyjść na wolność. Wdowa po zamordowanym lekarzu nie kryje oburzenia.
5: Ja jestem głęboko rozczarowana. Czuję się potwornie oszukana. Zginął mój mąż, zginął ojciec 6-letniego chłopca i nikt nie jest winny. Doszło do straszliwych zaniedbań w służbie więziennej. Państwo również zawiniło w tej sprawie, a my nie dostaliśmy drugiej szansy.
4: Mówi Iwona Solecka, wdowa po zamordowanym lekarzu. Do czasu uprawomocnienia się wyroku 35-letni Jarosław W. będzie przebywał w areszcie. Zakończyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w prokuraturze krajowej. Śledczy sprawdzają wątek dotyczący pobytu i poszukiwania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przesłuchanie dotyczyło także ewentualnej pomocy w ukrywaniu się polityka, który jest podejrzanym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: Prokuratura poinformowała, że Jacek Kurski został przesłuchany jako świadek. Śledczy chcą zweryfikować medialne doniesienia, według których Zbigniew Ziobro miał przebywać w należącym do Kurskiego domu pod Waszyngtonem. Po wyjściu z przesłuchania polityk zapewnił, że były minister sprawiedliwości nigdy tam nie mieszkał. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że świadek odpowiadał na pytania i nie uchylał się od składania zeznań. Śledczy pytali także o wiedzę dotyczącą miejsca pobytu Ziobry, jednak treści zeznań nie ujawniono. Przypomnijmy, Ziobro uciekł z Węgier do USA 9 maja, posługując się wizą dziennikarską.
4: Mateuszu, dziękujemy. Ponad 6,5 tysiąca przydrożnych drzew może zniknąć z Warmii i Mazur. Jest wniosek do samorządów o wycinkę. Zarząd Dróg Wojewódzkich tłumaczy, że wiekowe drzewa zagrażają bezpieczeństwu kierowców. Z tym nie zgadzają się społecznicy i protestują. Ostateczna decyzja będzie należeć do samorządów po uzyskaniu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
0: SK2 News, Rzeszów.
3: Michał Serkis, jutro sekcja zwłok noworodka, którego ciało znaleziono w Suli Zdrowej na Podkarpaciu. Do tragicznego odkrycia doszło w piątek, po tym jak do krośnieńskiego szpitala zgłosiła się 15-latka, która wcześniej miała urodzić dziecko. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa.
7: Zatrzymane były 3 osoby z kręgu najbliższej rodziny 15-latki. Decyzją prokuratora po wykonaniu czynności zostały zwolnione.
3: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Trwa drugi przetarg na remont krytej pływalni w Jaśle. Szczegóły na stronie ratusza.
8: 3 minuty po godzinie 15. Hej, hej, Daria Zawiałow. Tak muzycznie rozpoczniemy tę godzinę. A później nasi ulubieńcy, duet Kuba i Kuba. Będzie też Kasia Wilk. Będzie również kombi z życzeniami słodkiego, miłego życia. A skąd to się wzięło? Dzisiaj wyjątkowo po 15. Ja opowiem, skąd się wziął w piłce nożnej VAR. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Jak wy jesteście tymi naszymi ziomkami, którzy dzisiaj mają urodziny, to właśnie to są życzenia dla was od zespołu Kombi, od nas, od Eski 2. Przy okazji zapytam, czy wy też tak macie, że jak jest to, ta solóweczka na perkusji w tym kawałku, to udajecie, że jesteście perkusistami, takimi wirtualnymi? Ja? Zawsze. 18 po trzeciej. U nas najlepsze polskie hity. Zaraz Mateusz Ziółko i W płomieniach. A jako, że tematyka piłkarska teraz jest numerem jeden, to ja wam powiem, skąd się wziął VAR?
1: Skąd to się wzięło?
0: Wszyscy o tym mówią, teraz VAR jest normą, a VAR to tak naprawdę system wideoweryfikacji stosowany w piłce nożnej. Jego zadaniem jest pomaganie sędziemu głównemu w podejmowaniu najważniejszych decyzji podczas meczu. VAR nie analizuje każdej sytuacji, ale interweniuje tylko w czterech przypadkach. Przy golach, rzutach karnych, czerwonych kartkach oraz sytuacjach pomyłki dotyczącej tożsamości zawodnika, tak to się nazywa. Podczas meczu specjalny zespół sędziów obserwuje wydarzenia na wielu ekranach i korzysta z różnych ujęć kamer. Jeśli zauważy możliwy błąd arbitra, no to informuje go przez zestaw słuchawkowy. Sędzia może wtedy sam obejrzeć powtórkę na monitorze przy boisku albo zaufać rekomendacji zespołu VAR. System został po raz pierwszy wykorzystany podczas mundialu w 2018 roku. No i od tego czasu stał się standardem w większości najważniejszych lig oraz turniejów piłkarskich. Zwolennicy twierdzą, że ogranicza liczbę błędów, a przeciwnicy narzekają, że odbiera spontaniczność i wydłuża mecze. Ale można wtedy na dłużej do toalety na przykład. Pierwszym takim wielkim turniejem reprezentacyjnym z VAR-em był mundial w Rosji w 2018 roku. Według FIFA dzięki temu systemowi skuteczność kluczowych decyzji sędziowskich wzrosła do ponad 99%. Co ciekawe, jeszcze kilkanaście lat wcześniej wielu działaczy piłkarskich uważało, że korzystanie z powtórek wideo jest sprzeczne z duchem futbolu. Czyli jakbyśmy na sprawę nie patrzyli, i tak kij ma zawsze dwa końce.
1: Skąd to się wzięło?

0: O, mówcie sobie takie ładne rzeczy, jakie Kora nam tutaj wyśpiewała. Mamam, po to jesteś na świecie. W Radiu Eskarba u nas najlepsze polskie hity i już minęła 15.30. Czas na skrót najważniejszych newsów. Teraz w Ester 2. Michał Przybyła.
1: 18-latek w chwili zabójstwa był poczytalny. To ustalenia biegłych psychiatrów w sprawie Bartosza G., oskarżonego o zamordowanie 16-letniej Maji z Mławy. Według biegłych aktualny stan zdrowia chłopaka pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu. Obecnie chłopak wrócił do aresztu, prawdopodobnie spędzi tam najbliższe 3 miesiące. Dramatyczna akcja policji w Łodzi. 3-latek ubrany jedynie w pieluszkę stał na parapecie okna na trzecim piętrze kamienicy przy ulicy Podrzecznej. Zgłoszenie o niebezpiecznej sytuacji wpłynęło do służb wczoraj po godzinie 16.30, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
2: Na całe szczęście drzwi były otwarte i po chwili maluszek był już pod opieką stróża prawa. 3-latek pozostawiony był bez żadnej opieki. Policjanci i strażacy zaopiekowali się dzieckiem, zmienili mu pieluszkę i ubrali, a medycy przetransportowali go do szpitala celem dalszej diagnostyki.
1: Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia grozi do 5 lat więzienia.

0: W Radiu SK2 najlepsze polskie hity. Piotr Rubik, Psan, dla ciebie też tak macie, że jak słuchacie twórczości Piotra Rubika, to wam się jakoś tak bajkowo robi, na duszy i na sercu. Jeszcze bajkowo mogłoby się zrobić na koncie, nie? Mam nadzieję, że szefowie to słyszą i odpowiednio przed wakacjami, przed sezonem urlopowym docenią. 19 minut zostało do godziny 16, jeżeli chodzi o dzisiejsze wasze próby i zmagania z zagadką dźwiękową w wypowiedzi Sławka Peszko, które słowo wygwizdaliśmy. No to dzisiaj się nie udało, ale słuchajcie, na sk2.pl już jest nowa zagadka i już można kminić, co takiego zostało wygwizdane tym razem.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
1: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci

0: szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
9: I po reklamie.

0: Co mi panie dasz? Bajm w SC2, za chwilę godzina 16. No, o tej porze to już by się przydało, może, żeby trochę wolnego wpadło, co? Mam nadzieję, że już część po pracy, że kolejna część będzie za moment, a jak ktoś narzeka, bo tej pracy nie ma, bo tam gdzieś się pracę straciło, no to trzymam kciuki, żeby się pracę odzyskało jak najszybciej. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, zaraz 16 i punktualnie o 16 też u nas najświeższe newsy.
1: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
3: Korzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni.

0: przeprosi.
1: Potem.
0: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się!

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie. Elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
3: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
8: Kierowcom w Rzeszowie przypominamy, że zamknięty jest parking na Podpromiu, a powodem organizacja koncertu głównego ESK. Teraz w Rzeszowie wzmożony ruch na Marszałkowskiej, Rejtana Piłsudskiego, Kopisto i Powstańców Warszawy. Postoicie też na dojeździe do Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitno. No i buspasy obowiązują jeszcze do godziny 17.30. Jeśli chodzi o prognozy, mogą jeszcze pojawić się opady deszczu w nocy od 9 do 10 stopni na termometrach.
7: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Blokady dróg, kontrole pojazdów i przeszukania terenu. Trwa obława za sprawcą strzelaniny w Białej Podlaskiej. Napastnik oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Zaatakowany mężczyzna zginął na miejscu. Wiadomo, że ofiara to 44-letni Rosjanin.
10: Po oddaniu tych strzałów oddalił się z miejsca. Trwają nasze policyjne czynności. Trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich białskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów, są wystawione blokady na drogach.
9: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Na miejscu jest nasz reporter, który rozmawiał ze świadkami tych wydarzeń.
11: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to jakiś Teksas.
12: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka i tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Jest, coś to się stało.
13: 2 strzały słyszałam, bo byłam na pierwszym piętrze, a więcej nic nie wiem. Wiem, że człowieka zabili, no ale kto i co, to nie wiedziałam tego.
9: Policyjni i technicy przy pomocy wykrywacza metali poszukują łusek. Będą zaległe premie dla medalistów olimpijskich. PKOL znalazł rozwiązanie. Po tym, jak ze swoich zobowiązań sponsorskich wobec olimpijczyków nie wywiązał się jeden ze sponsorów komitetu, chodzi o spółkę Zonda Krypto, związek nie był w stanie wypłacić premii dla medalistów tegorocznych Igrzysk Olimpii Zimowych. Dziś prezes związku ogłosił przełom w tej sprawie, o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: Premie za osiągnięcia olimpijskie nie są niczym nowym. Sęk w tym, że najlepsi sportowcy Igrzysk w Mediolanie i Cortinie część nagród od związku mieli otrzymać w kryptowalutach. Problem pojawił się, kiedy niewypłacalna stała się Zonda Krypto. Niedługo potem spółka zniknęła, a wraz z nią pieniądze sportowców. Po kilku miesiącach prezes Komitetu Olimpijskiego znalazł rozwiązanie.
15: Zobowiązanie po Zonda Krypto. Po tokenach, które 3 naszych sportowców plus 2 trenerów nie mogło wypłacić, dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konto naszych sportowców i trenerów.
14: Mówi Radosław Piesiewicz. Środki pochodzą głównie od prywatnych sponsorów.
9: Mateuszu, dziękujemy.
1: SK2 News, Rzeszów.
8: Michał Sarkis, arcykajka w Rzeszowie pilnie potrzebuje krwi. Dziś najniższe zapasy dotyczą grupy 0 RH minus, a RH plus i AB RH minus. Ostatnie kroki przy budowie Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie. Na stadionie zakończył się montaż krzesełek na trybunach i trwa układanie sportowej nawierzchni bieżni. Na płycie boiska rośnie już trawa. Rekrutacja na podkarpackich uczelniach trwa, publicznych i niepublicznych. Większość placówek przyjmuje zgłoszenia do połowy lipca. Wyniki matury trzeba uzupełnić przed końcem rekrutacji.
16: Jak to jest z tym obrzydliwym tematem pod tytułem pluskwy? No właśnie, o tym za chwileczkę w swojej prawdzie będzie mówił Jarząbek, a ja będę dla

uprzyjemnienia czasu, podkreślam, uprzyjemnienia. Grał najlepsze polskie hity, będzie Carla Fernandez, będzie zespół Hej. No i piękny duet otworzy tę godzinę. Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być tam ze sobą. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: twojej bluzie, bo późno spać, a potem człowiek chodzi rano, szuka, gdzie ta bluza, tu jak zwykle. Carla Fernandez, więcej w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Maciej Musiałowski, Flora, będzie Ania Wyszko, nie będzie Robert Kojnacki z Andrzejem Piaseczem, czyli kultowy duet z kultowej płyty z kultową piosenką Prawie do nieba, ale teraz nie mniej kultowy nasz eskowo-dwójkowy Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Są małe, nikczemne i potrafią nieźle zajść za skórę. Pluskwy. Gdzie je znaleźć i co z nimi zrobić? O tym dzisiaj. Bo pluskwy potrafią skrywać się nie tylko w łóżkach czy kanapach, o nie, bo są również i w doniczkach. Gęste liście i wilgotna ziemia tworzą dla nich świetne warunki, zwłaszcza w paprociach, bluszczach, storczykach, fikusach i skrzydłokwiatach. Najczęstsze ślady ich obecności to są takie ciemne kropki na doniczkach i liściach, przezroczyste wylinki oraz drobne, białe jajeczka przypominające ziarenka

sezamu. Dodatkowym sygnałem może być mdławy zapach i swędzące ukąszenia u domowników oczywiście. Jeśli pojawią się w roślinach, można zacząć od usunięcia starej ziemi, mycia doniczek i zastosowania diatomitu. Gdy owady są już w całym mieszkaniu, no to zwykle nie obejdzie się bez profesjonalnej dezynsekcji.

0: Matt Kardynale się zasłuchaliśmy, a to jest najnowsza propozycja od Artura Rojka w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów. Numer nazywa się W objęciach. Zaraz będzie Reniusis, kiedyś cię znajdę. Będzie Budka, Suflera, Ratujmy co się da. A no właśnie, jako że się zasłuchaliśmy, to nawet się nie obejrzeliśmy, a już 28 minut do godziny 17. Najwyższa pora na skrót najważniejszych newsów w SK2. Michał Przybyła.
1: Dziecko w szpitalu, rodzice zatrzymani. Kilkumiesięczne niemowlę w powiecie augustowskim miało wypaść lub zostać wyrzucone z wózka. To nieoficjalne informacje. Prokuratura na razie nie podaje żadnych szczegółów tej sprawy.
2: Doszło do zatrzymania rodziców w związku ze zdarzeniem z kilkumiesięcznym dzieckiem. Natomiast na chwilę obecną względem dobro śledztwa nic więcej nie powiem.
1: Mówi prokurator rejonowy Sebastian Piekarski. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest niemowlę. Statki z ropą ponownie wypływają przez cieśninę Ormus, poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Według niego południowy szlak żeglugowy jest całkowicie bezpieczny, a ruch odbywa się bez opłat pobieranych przez Iran. Reakcja rynku była natychmiastowa. Cena ropy Brent spadła około 5% do $83.

dolarów za baryłkę. Kibice piłki nożnej już mogą szykować popcorn. O 18:00 startuje kolejny mecz Mistrzostw Świata. Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. O 21:00 Belgia zagra z Egiptem, a o północy Arabia Saudyjska z Urugwajem.

0: Jeżeli chcecie emocji piłkarskich, do Mundialu odsłabę oczywiście dzisiaj już o 18. Hiszpania z Republiką Zielonego Przylądka grać się będzie, ale też emocje piłkarskie czekają w naszej zabawie. SK Karniaki Cup, kompletujemy ekipę na Narodowy, na 4 lipca. Tam będzie można zgadnąć 10 tysięcy złotych, a żeby się do naszej jedenastki załapać, to musicie odgadnąć, jakie słowo w opowieści Sławka Peszki wygwizdaliśmy. O, właśnie. Ta zagadka, która będzie obowiązywać jutro, już czeka na sk2.pl i tam się zgłaszacie.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka z Nałęczowa.
1: Rogal Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
10: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata? Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza.
16: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna.

0: niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica Powiatu Rzeszowskiego dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie. Elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
2: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
16: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
26: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
27: Popołudniowe korki w Rzeszowie jeszcze nie odpuszczają. Widać to chociażby na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Postoicie na dojeździe do ronda Pobitno. Wzmożony ruch również w centrum na Chopina Targowej, na Ruszewisza oraz Wierzbowej. Przypominamy również, że zamknięty jest parking na Podkromiu, a powodem organizacja koncertu głównego ESK. Co w pogodzie? Cały czas mogą pojawić się opady deszczu w nocy od 9 do 10 stopni na termometr.

0: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Minęła 17, Michał Przybyła, to są newsy. Eski 2. 18-latek w chwili zabójstwa był poczytalny. To ustalenia biegłych psychiatrów w sprawie Bartosza G., podejrzanego o zamordowanie 16-letniej Mai z Mławy. Według biegłych aktualny stan zdrowia chłopaka pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu.
3: Zespół 5 biegłych, 3 psychiatrów, 2 psychologów opiniował w tej sprawie i uznali oni, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili czynu. Obecny stan zdrowia psychicznego również jest dobry i pozwala na udział w postępowaniu podejrzanego w sposób samodzielny i rozsądny.
2: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Obserwacja podejrzanego trwała 4 tygodnie. Opinia jest bardzo obszerna, ponad 100-stronicowa.
3: Prokurator prowadząca zapoznaje się z jej treścią, o ile nie będzie w niej sprzeczności, niejasności, no to będzie to jedyna opinia o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego, ponieważ jest ona kategoryczna.
2: Prokuratura zawnioskowała już o przedłużenie aresztu tymczasowego o kolejne 3 miesiące. Przypomnijmy, że po tragicznych wydarzeniach z kwietnia ubiegłego roku Bartosz G. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mam nadzieję, że wszyscy widzą, jak Putin broni chrześcijańskich wartości. Tak szef MSZ-u Radosław Sikorski komentuje uderzenie Rosji w Ławrę Peczerską w Kijowie. W nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjskie wojska intensywnie atakowały Kijów z powietrza. Prawosławny klasztor, symbol ukraińskiej historii religijnej i kulturalnej, uznany przez UNESCO za zabytek światowej spuścizny, stanął w płomieniach po uderzeniu dronem. Ten atak był skandaliczny, ocenił Radosław Sikorski.
4: Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy się dają nabierać na to, że Zachód jest zgniły, a Rosja jest obrońcą tradycji chrześcijańskiej, właśnie zobaczyli, jak pułkownik KGB walczy o wiarę i o tradycję.
2: Sikorski wyraził również nadzieję na to, że desperackie ataki Rosji świadczą o tym, że Putin tę wojnę przegrywa.
4: Zdaje się, że Putinowi słabo idzie. W Mołdawii przerżną, w Rumunii przerżną, na Węgrzech przerżną, w Armenii przerżną. Mamy nadzieję, że w Ukrainie będzie to samo.
2: Tej nocy Rosja wystrzeliła ponad 600 dronów i 70 rakiet. Ich celem był Kijów, Charków i Dniepr. 9 osób zginęło, około 30 zostało rannych.
5: SK2 News, Rzeszów.
6: Michał Serkis, prokuratura sprawdza różne wątki po makabrycznym odkryciu ludzkich płodów w Lutoryżu na Podkarpaciu. Chodzi o nieoficjalne doniesienia, że Magdalena H. była w ciągu ostatnich lat posiadaczką także innych nieruchomości.
7: Będzie to przedmiotem prowadzonego postępowania, do którego będziemy sprawdzali, czy podejrzana jest bądź była właścicielem innych nieruchomości.
6: Mówił Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Boisko przy Stadionowej w Rzeszowie będzie mieć nowe oświetlenie. Pojawi się też nowoczesna tablica wyników. Przetarg trwa.
8: 3 minuty po godzinie 17. Mamy poniedziałek. Najlepsze polskie hity grają dalej. A jak poniedziałek, to pytanie, dlaczego ten poniedziałek jest dobry i fajny i dlaczego możemy nazwać go fajnym działkiem? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK2, a ja gram. Najlepsze polskie hity. Na dobry początek Natalia Schroeder i Lustra, Kinga Baryga. Witam i zapraszam. SK2.

17,5 minuty po godzinie 17. T-Love i I Love You. To jest właśnie ten moment, żeby powiedzieć swojej drugiej połówce. Jeśli na przykład wracacie z pracy i jedziecie z nią, albo to jest dobry moment, żeby do tej drugiej połówki zadzwonić. A ja pytam was przy okazji, dlaczego dzisiaj poniedziałek jest fajnym działkiem. I odezwał się m.in. Marek. Marek napisał tak: dobrze, że was słychać też na Sycylii. No domyślam się, Marku, że to jest jeden plus, a drugi jest taki, że jednak jesteś niekoniecznie w Polsce, bardzo deszczowej jak na razie, ale właśnie na Sycylii, gdzie świeci słońce, jest pięknie i jeszcze można posłuchać najlepszych polskich hitów. No to jest połączenie idealne, więc poniedziałek możesz zaliczyć do naprawdę udanych. My również, bo mamy najlepsze polskie hity w Radiu SK2, już teraz Ewelina Lisowska i Prosta Sprawa. SK2. A wy cały czas piszcie, dlaczego poniedziałek jest fajnym działkiem.

0: Wideo i wszystko jedno, tak wam gramy 27,5 minuty po godzinie 17. A teraz przyszedł czas na wehikuł.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jako że przenosimy się w czasie, to czas na największy hit, jeden z największych polskich hitów lat 80. W 1988 roku, dokładnie wtedy, 15-letni Krzysztof Antkowiak zelektryzował tym numerem publiczność na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. No i stał się wtedy idolem młodego pokolenia. Wiecie już, o jaki numer chodzi? Otóż tak, Zakazany owoc. Krzysztof Antkowiak i Zakazany owoc w Radiu SK2 w ramach Wehikuł Czasu. Gramy wam specjalnie teraz.

0: Dawid Podsiadło i Sezon, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. I właśnie pytam was, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem? Odezwała się też Karolina, która napisała nam na Messengerze Radio SK2, że ona jest zadowolona, że dla niej poniedziałek jest fajny, bo jest wolny. Cały weekend świętowała wesele swojej siostry, a teraz może odpoczywać. No i rzeczywiście jest to powód, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem. Karolina, dla ciebie oczywiście kubek Radio SK2. Dziękuję ci bardzo za twoją wiadomość. A my gramy dalej. Po krótkiej przerwie wracam do was razem ze mną między innymi Beata, ale także Sasza Strunin.
1: SK2. Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gross Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gross Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gross.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
7: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów. Świlcza 146T.
11: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
12: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do ciebie. Elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla ciebie.
13: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukacie przepisu na słodki początek lata? Znajdziecie go w Jasiu Wędrowniczku w Rymanowie. Zapraszamy całe rodziny 21 czerwca od 13 do 17.

0: piknik truskawkowy. Czekają na Was obłędne truskawkowe desery i radosne animacje dla najmłodszych. To gwarancja wspaniałego, rodzinnego popołudnia. Nie przegapcie tej truskawkowej uczty. Wstęp jest wolny, wystarczy zabrać dobry humor. Widzimy się w niedzielę na pikniku truskawkowym w Jasiu Wędrowniczku w Rymanowie.
1: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity będą m.in. Wilki i Kuba i Kuba, ale także pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Zostawcie swój numer telefonu, a po godzinie 18 do kogoś z Was zadzwonimy.
1: Reklama.
2: Niezależnie od tego, jakiej przygody szukasz, w Auto Premium Rzeszów mamy wszystko, czego potrzebujesz. Czeka tu na Ciebie ogromny wybór motocykli BMW dostępnych od ręki. To u nas możesz odkryć markę Kowe, maszyn zrodzonych z rajdu Dakar. A jeśli wolisz miejskie życie, to postaw na włoską markę skuterów Velocifero, dostępnych już od 10 500 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Auto Premium Rzeszów. Twój dealer i autoryzowany serwis. Świlcza 147H.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
6: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
8: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie. Elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
9: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: I po reklamie.
13: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Publiczne zapewnienie prezydenta Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane, mówi w Waszyngtonie minister Marcin Przydacz. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o tym z przywódcą USA przy okazji zaproszenia na uroczyste obchody 80. urodzin Trumpa. Idzie za kraty na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 75-letniego taksówkarza z Czerska na Pomorzu.

0: Do zbrodni doszło w sobotę. Zatrzymany w sprawie Mateusz G. usłyszał dziś zarzuty. Przyznał się do winy. Jak mówił, zbrodnię planował od kilku miesięcy, a powodem miała być kobieta, której taksówka w przeszłości miał wyrządzić krzywdę. Piłka nożna, spać nie można. Jedni z głównych faworytów mundialu Hiszpanie właśnie rozpoczęli spotkanie z debiutującą na Mistrzostwach Świata Republiką Zielonego Przylądka. O 21:00 mecz Belgii z Egiptem, o północy Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem, a o 3:00 nad ranem Iran zagra z Nową Zelandią.
1: Zanim jednak mecze, to gramy kolejne najlepsze polskie hity, bo to jest Radio SK2. Dodatkowo w tej godzinie pobawimy się również w Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać. Ja mam kubek Radio SK2, którym bardzo chętnie się podzielę. Wystarczy, że zostawicie swój numer telefonu na Messengerze Radio SK2, a ja po 18:00 będę do kogoś dzwonić. Ale zanim telefony, do Was to gramy. Wilki i Bohema na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
2: SK2.

0: dawna, to wiem.
1: Męski Grani Orkiestra, Męski Grani Orkiestra 2026. Ciężko tego numeru nie śpiewać. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino z numerem Nareszcie, czyli numer jeden gorącej polskiej dwudziestki ostatniego notowania. Jeżeli chcecie, żeby ten numer się utrzymał właśnie na pierwszym miejscu, to cały czas możecie na niego głosować. A my już za chwilę będziemy bawić się w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zanim jednak do kogoś z Was zadzwonię, to chciałabym przypomnieć zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się odpowiedzieć na te pytania w 30 sekund bez słowa tak i bez słowa nie, to zgarniacie ode mnie kubek Radio SK2.

0: Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radio SK2 jest dla Was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment będę do kogoś z Was dzwonić.
1: SK2.
0: Ale zanim zadzwonię, to zagram. Spokojnie. Tak na odstresowanie po tym poniedziałku w pracy. Paula i od dziś w Radio SK2.

0: Sarsa i Zakry. I tak wam gramy 23,5 minuty po godzinie 18. A już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak! Nie mów tak! Nie mów nie!
0: A razem z nami będzie bawiła się Asia. Cześć Asiu!
2: Hej, wszystkich witam serdecznie.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
2: W tej chwili właśnie jadę po córkę do szkoły muzycznej.
0: A, czyli rozumiem, że obowiązki rodzica w pełni?
2: Dokładnie tak.
0: To my ci trochę poprzeszkadzamy. Ja jeszcze przypomnę zasady tejż zabawy. Zabawa Nie mów tak, nie mów nie polega na tym, że ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań masz 30 sekund. Musisz na nie odpowiedzieć, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Czy wszystko jest jasne?
2: Tak, dokładnie.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Wiesz coś o ludzkim ciele?
2: Wiem.
0: Serce jest po prawej stronie, prawda?
2: Wydaje mi się.
0: Czy może po lewej?
2: Być może.
0: Serce bije bez przerwy?
2: Cały czas.
0: A odpoczywa czasem?
2: Nie. O, kurde.
0: Próbuj, dawaj Asia, dalej, nie poddawaj się.
2: Odpocznie, kiedy się.
0: Myślisz, że to niemożliwe? Znowu pojawiło się tak, ale to nic, to nic. Asiu, mimo wszystko wielkie gratulacje dla ciebie. Udało ci się prawie przejść bezbłędnie. Mimo wszystko my mamy dla ciebie nagrodę pocieszenia, dobrze?
2: Okej, okay, wydawało mi się, że to jest łatwiejsze. Zawsze czytałam was, myślałam, że super, kurczę, jak można odpowiedzieć tak, skoro tego nie można.
0: Właśnie, te pytania są tak skonstruowane, że rzeczywiście to nie jest takie proste, choć proste się wydaje, ale mimo wszystko

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: tylko my.
1: Jeremi Sikorski, Tylko my, to jest nowość od tego artysty. No ale właśnie, a propos Jeremiego Sikorskiego, można składać gratulacje, bo Jeremi Sikorski w ubiegły weekend wziął ślub, więc bardzo gratulujemy jemu i oczywiście jego małżonce. I gramy wam kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Oskar Cyms i Cały czas, ale będzie też Dodaj pamiętnik.
2: SK2
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
2: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
6: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.

0: Stanach.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttt.eu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
17: Co? Gdzie? Kiedy?
18: Michał Userkis, SK Music Tour wraca na Podkarpacie. Tego lata będziemy również razem z Wami bawić się na koncertach organizowanych w całej Polsce, a na Podkarpaciu zaczynamy od Dębicy i co ważne, będziemy tam przez dwa dni. Na scenie zagrają dla Was m.in. Dawid Kwiatkowski oraz Zakopower, ale na tym nie koniec, bo czekają na Was jeszcze m.in. atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna i wesołe miasteczko. Impreza odbędzie się 3 i 4 lipca na Stadionie Miejskim przy ulicy Akademickiej.
16: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
19: 19 wybiła. Jeśli szukacie sposobu na zwiększenie poziomu dopaminy i poprawę nastroju, to już za chwilę dam Wam kilka cennych porad. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze trochę Wam pogram najlepszych polskich hitów. W tej godzinie również wehikuł czasu, czyli wrócimy do tych starych, dobrych numerów, które przypomną o dawnych, pięknych czasach. Ale najpierw duet idealny. Sobel i Sanach. Cześć, jak się masz? Mam nadzieję, że Wy macie się dobrze. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
12: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Myslowic i chłopcy, 13 minut po godzinie 19 w Radiu SK2, bo to są przecież najlepsze polskie hity. A ja wspominałam wam o tym, co poprawia nastrój i zwiększa poziom dopaminy. Zdradzam tę tajemnicę. Otóż okazuje się, że pojawiły się takie specjalne badania, które pokazują, że małe, nowe doświadczenia, takie jak na przykład jednodniowa wycieczka, jakaś taka nieplanowana wędrówka, czy spacer po nowej ulicy, zwiększają właśnie poziom dopaminy i poprawiają nam nastrój. Dlatego naukowcy stwierdzają, że my wcale nie potrzebujemy długich wakacji. Po prostu jest potrzebna przerwa od rutyny. Ja dorzuciłabym do tego jeszcze jedną rzecz, bo niedługo sezon się kończy, więc truskawki z jogurtem naturalnym i z cukrem. One też potrafią poprawić nastrój. A do tego dodałabym najlepsze polskie hity, bo takie wam gramy w Radiu SK2 i one też potrafią poprawić humor. Już teraz Vicky Gabor i Superhero.
1: SK2.

0: bez ciebie tu.
1: Wilki na zawsze i na wieczność. Tak wam gramy w Radiu SK2. A teraz przyszedł czas, żeby cofnąć się delikatnie w czasie.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Dobrze, to cofnijmy się do 1978 roku, bo to właśnie wtedy powstał numer Piechotą do lata. To legendarny już debiut grupy Baim, piosenka skomponowana przez Jarosława Kozidraka i opatrzona tekstem Beaty Kozidrak, przyniosła zespołowi nawet drugie miejsce w konkursie debiuty na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Później błyskawicznie idąc na szczyty list przebojów. I tak ten przebój trwa i jest znany do dzisiaj. Więc gramy wam go w Radiu SK2 w ramach wehikułu czasu. Baim, Piechotą do lata już teraz.

0: Łatwoganki, Majko, Fundacja Cancer Fighters, wszystkie marzenia. Bo jak będzie trzeba, to zagram ją w SC i SC2 i my ją właśnie gramy specjalnie dla Was. Wszystkie marzenia właśnie od Łatwoganga i Majko czeka na Was w propozycjach do najnowszego notowania Gorącej Polskiej 20. Warto zaglądać na sk2.pl, tam możecie głosować i kto wie, może ten numer trafi na listę na najnowsze, w najnowszym notowaniu Gorącej Polskiej 20, a takie już w piątek po godzinie 18 zapraszam Was na nie w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
5: Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już

0: Tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
1: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
2: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań o budowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.

0: bardzo ciepły. No wszystko wskazuje na to, że lato zbliża się do nas wielkimi krokami, ale najpierw najlepsze polskie hity. One jednak wygrywają ten wyścig po 19. Takie wam będę grać.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
5: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
6: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
7: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
13: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Michał Serkis. To propozycja dla całych rodzin. W weekend czeka na Was rodzinny seans filmowy, a to w kinie LED w rzeszowskich piwnicach. Tytuł filmu to niespodzianka, ale wiadomo, że produkcja będzie odpowiednia dla dzieci od 7 roku życia. Seans rusza w niedzielę o godzinie 14 i obowiązują bezpłatne wejściówki. A dziś ruszyła kolejna edycja festiwalu filmowego Kino Lube. Projekcje będą w kinie Za Rogiem, rzeszowskich piwnicach i Muzeum Dobranocek. W programie produkcje z najdalszych zakątków świata.
12: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
0: Wybiła godzina 20. Najlepsze polskie hity grają dalej, już za chwilę Kasia Kowalska i Antidotum, ale też w tej godzinie opowiemy sobie, jak powinniśmy myć truskawki, bo jak się okazuje, eksperci radzą i mówią, jak robić to najlepiej, żeby wszystkie truskawki porządnie wymyć. No to ja wam zaraz o tym opowiem, ale najpierw gram. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, Kinga Berga, witam.

Też w tej godzinie opowiemy sobie, jak powinniśmy myć truskawki, bo jak się okazuje, eksperci radzą i mówią, jak robić to najlepiej, żeby wszystkie truskawki porządnie wymyć. No to ja wam zaraz o tym opowiem, ale najpierw gram. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, Kinga Baryga, witam.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato. Tak wam gramy w Radiu SK2. 14,5 minuty po godzinie 20. Ach, jak oni dobrze brzmią. Jak ich się dobrze słucha. Ten duet będziecie mogli również usłyszeć na żywo, a to podczas SK Music Tour w Buczku, bo tam święto truskawki będzie się odbywać w najbliższy weekend, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. I właśnie tam chłopaków Kuba i Kuba będziecie mogli posłuchać właśnie na żywo. Swoją drogą wspominałam wam tutaj, że są pewne sposoby, jak dobrze umyć truskawki i okazuje się, że takim najlepszym jest zimna woda i soda oczyszczona. Taki roztwór sody oczyszczonej możemy przygotować za pomocą litra zimnej wody i jednej łyżki sody oczyszczonej. Zanurzamy truskawki w tej mieszance i pozostawiamy na 2-3 minuty. To spowoduje, że wszystkie pestycydy, bakterie oraz grzyby zostaną usunięte i wtedy bez żadnych oporów truskawki można wcinać. A jeszcze coś dla fanów sportu. No jak się okazuje, Hiszpania remisuje z Wyspami Zielonego Przylądka 0-0. Tego to się chyba nikt nie spodziewał. Ale wróćmy do truskawek, wróćmy do najlepszych polskich hitów. Już teraz Kombi, już ci nie wybaczę.
1: SK2.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj.

Oskar Cyms, Carla Fernandez, Do Gwiazd. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Do Gwiazd, a część z was to mocno by chciała do weekendu.

Monika napisała: pomóżcie mi w tym odliczaniu do piątku, bo w piątek zaczynam dwutygodniowy urlop, już taki wakacyjny. No dobrze, Monika, to trzymamy kciuki, żebyś dotrwała do tego weekendu, do tego piątku i my ci w tym pomożemy. I najlepsze polskie hity ci w tym pomogą. Już teraz Marisa i Odkocha, a dalej kolejne najlepsze polskie kawałki. SK2

0: Ania Karwan, Wiem co było warto. Tak wam gramy w Radiu SK2. Ten numer znajduje się aktualnie na 16 miejscu w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki, ale za sprawą waszych głosów wszystko może się zmienić. Wystarczy, że zajrzyjcie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i zagłosujecie. Zagłosujecie na ten bądź na inny swój ulubiony numer. Kto wie, może właśnie Wiem, że było warto od Ani Karwan. Wiem, co było warto od Ani Karwan. Wyląduje jeszcze wyżej. Wszystko w waszych rękach, macie czas do piątku, do godziny 18. Wtedy najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki u Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222, www.studnie-dukla.pl.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
5: Szukacie przepisu na słodki początek lata? Znajdziecie go w Jasiu Wędrowniczku w Rymanowie. Zapraszamy całe rodziny 21 czerwca od 13 do 17 na wyjątkowy piknik truskawkowy. Czekają na Was obłędne truskawkowe desery i radosne animacje dla najmłodszych. To gwarancja wspaniałego rodzinnego popołudnia. Nie przegapcie tej truskawkowej uczty. Wstęp jest wolny, wystarczy zawrać dobry humor. Widzimy się w niedzielę na pikniku truskawkowym w Jasiu Wędrowniczku w Rymanowie.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: dawno jesteś gdzie.
1: Cortez i Hejwy, tak kończymy godzinę 20 po 21. Najlepsze polskie hity grają aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 17.
2: Reklama.
3: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Michał Serkis. Jeśli lubicie jazdę na rowerze, to zróbcie głośniej, bo w niedzielę 12. edycja ogólnopolskiego rajdu rowerowego przez miejscowości gminy Jedlicze, mówi organizator Wojciech Uramę.
12: Trasa 32 km, krajobrazowo jest piękna, nie jest ciężka, nie jest trudna, pierwsze może 3 km jest parę podjazdów, ale później naprawdę można sobie czerpać z przyjemności z tej jazdy.
11: Start w niedzielę o 13.00 obok dworu Stojowskich w Jastrzwi koło Jedlicza.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
13: Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
14: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
15: Wracając do początków. Pamiętam moment, że podano datę premiery płyty Cień Wielkiej Góry. Młodzi ludzie, wśród nich ja, chodzili do nieistniejącego już dzisiaj salonu polskich nagrań, który mieścił się na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Szczególne miejsce. Tuż przed premierami ważnych płyt niektórzy stali tam przez całą noc, żeby kupić nowy album. Wasza premiera była w poniedziałek. Mój kumpel z klasy zameldował się tam o 5 rano, a i tak był już 16 w kolejce. Poszliśmy do szkoły na pierwsze dwie lekcje i zerwaliśmy się potem, żeby o 11, kiedy otwierali, być przed salonem. Okazało się, że jesteśmy gdzieś na 200 miejscu, bo znajomi znajomych podchodzili. Sprzedawano po dwie płyty, 35 zł za sztukę. Oczywiście nabyłem dwie. Chcę ci uświadomić, choć zapewne to czułeś, jak bardzo ta płyta była popularna i jak niezwykłym zjawiskiem byliście dla nas, młodych ludzi, którzy chodzili w granatowych mundurkach z białym kołnierzykiem, pomimo, że była to już szkoła średnia. Mieliśmy takie same teczki ze Skaju czy czegoś podobnego, takie same buty i spodnie. Żyliśmy w totalnym syfie, choć podobno byliśmy 10. potęgą świata. Ta płyta wyszła raptem 1,5 roku po The Dark Side of the Moon Pink Floydów. Pojawiały się porównania do ich albumu. Byliśmy dumni, że w Polsce jest zespół, który gra światową muzykę. To brzmiało po prostu wspaniale. Miło to słyszeć. Muszę przyznać, że gdy wiele lat później posłuchałem uważnie tej płyty, pomyślałem sobie: kurczę, to jest naprawdę coś. Wszystko słychać. Perkusja jest przede wszystkim wyśmienicie nagrana, doskonale słychać talerze. Może trochę stopę bym poprawił, bo mam wrażenie, że wtedy nie umiano dobrze nagrywać brzmienia stopy. Generalnie masz rację, też uważam, że to było naprawdę porządnie nagrane. I żeby nie umknęło, bardzo chcę w tym miejscu wspomnieć o tekstach i tekściarzach z tamtych naszych początków. Jak już mówiłem, piękne wiersze na pierwszą płytę napisał Adam Sikorski, który był wielkim miłośnikiem poezji Cypriana Kamila Norwida i Sergiusza Jesienina. Później świetne teksty pisali Bogdan Lebl, Jan Tomasz, Andrzej Mogielnicki

czy Bogdanolewicz. Natomiast słowa do bluesa George'a Maxwella, który pojawił się na płycie Underground, napisał Alexander Migo, z którym poznaliśmy się podczas wspomnianego już wcześniej międzynarodowego obozu studenckiego w 1970 roku. Olek grał wtedy na gitarze, śpiewał, miał długie czarne włosy, wyglądał jak bard. Począwszy od warstwy tekstowej, poprzez muzykę, to jak zaśpiewałeś, jak to było zagrane, to było niesamowite. Jeszcze okładka, ta okładka była świetna. Z nią też były naprawdę niezłe przejścia. Kolejny przypadek. Był gościu, już nie pamiętam jak się nazywał, szef poligrafii i taki guru tych plastycznych rzeczy w polskich nagraniach. Gdy przyszedł i nam przedstawił projekt okładki, to nam pióra się na głowie podniosły. Co to było? Chcieliśmy zupełnie inną okładkę. Nie szary papier, biały. Nie da się, mruknął tylko i już była awantura. Udało nam się przynajmniej ten srebrny kwadracik przeforsować, ale to, co on nam przyniósł na dzień dobry, to był jakiś koszmar. Ta okładka też jest w jakiś sposób artystyczna i oryginalna. W tamtych czasach to było coś nowego. No pewnie, też tak uważam. Żyliśmy wtedy, patrząc z dzisiejszej perspektywy, mało istotnymi szczegółami. Słyszałem, że pierwszą płytę przedpremierowo sprzedawano w Sopocie po koncercie. Zazdrościłem znajomemu, że tam był i zdobył ją wcześniej ode mnie. Rzeczywiście tak było. Graliśmy na imprezie, która się nazywała Gala Polska. Spory koncert w Sopocie, sami polscy wykonawcy. I rzeczywiście przedpremierowo sprzedawano tam Cień Wielkiej Góry. Chciałbym ci opowiedzieć o dwóch pierwszych waszych koncertach, na których byłem. Nie było łatwo dostać na nie bilety. Pierwszy występ był w Stodole. Myślałem, znam ten zespół, fajnie nagrywa w studiu. To wszystko brzmi bogato. Gdzieś tam wskakują smyki, gdzie indziej chórki. Raptem patrzę, a na scenę wychodzi trzech muzyków plus wokalista. Zagraliście i brzmiało to zupełnie inaczej niż w studiu. Myślę, że ogromnym atutem waszej muzyki była niesamowita ekspresja. Twoja jako wokalisty, ale też reszty zespołu. To było niezwykłe doznanie. Miałem szczęście, bo mama jednej z koleżanek pracowała w kasach estrady warszawskiej w Alejach Jerozolimskich. Wchodziło się tam na pięterko. Zawsze załatwiała nam bilety, które były dla nas odłożone. Wystarczyło tylko przyjść i za nie zapłacić. Wcześniej byliśmy na pierwszym koncercie SBB, podczas którego nagrywano płytę, więc dosłownie wszędzie były porozstawiane mikrofony. Potem wybraliśmy się na ten wasz, wspomniany koncert w Stodole, a latem 1975 roku miałem okazję słyszeć was na żywo po raz drugi, podczas muzykoramy w warszawskiej hali Gwardii. Graliście tam z zespołem Test, a koncert prowadził Marek Gaszyński. Byłem tam wtedy z moimi kumplami i braćmi stryjecznymi. Toczyliśmy dyskusję, czy Test, czy Budka Suflera. Wtedy w Teście Darek Kozakiewicz grał na gitarze. Bardzo dobrze brzmieli. Śpiewali Przygodę bez miłości, a wy zagraliście całą swoją pierwszą płytę. Pamiętam, że Romek grał część koncertu na basie. On grał wszystko. Tak między nami mówiąc, w końcu tyle lat minęło. Romek de facto grał znacznie lepiej na basie niż na klawiszach. Też mi się tak wydawało. Był świetnym basistą chociażby z tego powodu, że bardzo dużo ćwiczył, bo nie było innego wyjścia. Perkusja, gitara, bas. Po prostu musiał ćwiczyć. Zajął się tym basem trochę na poważnie i prawie natychmiast zaczął grać więcej niż przyzwoicie. Nieszczęście polegało na tym, że gdy już przestawił się na klawisze, przestał ćwiczyć w ogóle. A brak treningu to nie jest odosobniony problem. Czesiek Niemen na przykład nie potrafił w studiu zagrać tego tematu w Szalonym Koniu, więc musiał to za niego wykonać Marek Stefankiewicz. Co więcej, zrobił to z łatwością. Oczywiście jest podpisane, że gra Czesław, ale może lepiej o tym nie pisz. Marek mi o tym opowiedział w radiu. Ile dni trwało nagrywanie tej płyty? Nie pamiętam, ale parę dni, niedługo. Dosłownie kilka dni. Podczas pierwszych dwóch płyt naprawdę byliśmy zespołem, dlatego wszystko miało tak niesamowitą moc. Potem prawie zawsze dzieje się to samo. Ambicje powodują demontaż. Druga płyta. Przechodniem byłem między wami. Jest nawet coś takiego jak syndrom drugiej płyty.
Gdy debiutancki album odnosi ogromny sukces, to drugi jest niesamowitym sprawdzianem prawdziwego potencjału zespołu czy artysty. Oczekiwania były ogromne. Oczywiście znowu kolejka przed salonem polskich nagrań. Kupiłem płytę i wpadłem z nią do domu. 2-3 utwory znałem już z radia. Przesłuchałem całą i zachwyciła mnie tak samo jak pierwsza. Dodaliście saksofon, teksty były dojrzalsze. Też uważam, że był krok do przodu. Całkiem niezły. Wtedy nagrywaliście również dla polskich nagrań, ale już na długiej? Tak, w nowym studiu. Kto wtedy realizował? Nie pamiętam i nie chcę pamiętać. To był jakiś osioł. Od razu mi się przypomniało, że z dziadkiem, czyli profesorem Urbańskim, to była sielanka. Ale przechodniem byłem między wami też dobrze brzmi. Tam jest naprawdę dużo bardzo dobrej muzyki. To nie są piosenki łatwe i przyjemne. Po tej płycie jednak wszystko zaczęło puszczać w szwach, aż w końcu doszło do rozłamu. Romek stwierdził, że nie możemy dalej grać tak ambitnie i progresywnie. Ja natomiast uważałem, że nie tylko możemy, ale wręcz musimy i że następny krok trzeba zrobić jeszcze dalej i odważniej. Od tego momentu zaczęły się poważne tarcia na tle ambicjonalnym. W 1977 roku w Opolu zagraliśmy taki kawałek. Nie pamiętam jego tytułu, ale był takim dosyć poważnym łamańcem. Komentarz do pewnej legendy. No tak, właśnie ten. Muzycznie bardzo interesujący i trudny. Wydawało mi się, że jesteśmy w takim momencie, no, po prostu najlepszym. Mieliśmy po 26 lat. Kiedy jak nie wtedy? Kiedy? Właśnie tylko i wyłącznie w tamtym czasie. Zawsze miałem o to do Romka żal, że zamiast pójść w kierunku naprawdę poważnej muzyki rockowej, poddaliśmy się i wszystko poszło w pizdu. Romek natomiast wjechał wtedy po całości w to, co najbardziej lubił. A rocka nie lubił nigdy. Nie musimy się co do tego oszukiwać. Tak, często z nim na ten temat rozmawiałem, wolał bardziej popowe rzeczy, bardziej pod nóżkę, do zanucenia. Tak było, nigdy tego nie ukrywał. Nigdy nie dowiemy się, co by było, gdybyście poszli ambitniejszą drogą. Szkoda. Właśnie tego żałuję najbardziej. Bo potencjał był ogromny, naprawdę. I rzecz kolejna. Większość riffów, które wtedy graliśmy, była Andrzeja. Wszystkie gitarowe riffy na pierwszej i drugiej płycie są autorstwa Andrzeja Ziółkowskiego. Czyli wracamy do tematu, że się niezwykle rozwinął jako gitarzysta. Tak. I ten progres odbył się dosłownie na moich oczach. On z gitarzysty nieimprowizującego stał się w ciągu 3 lat fantastycznym instrumentalistą. Razem z Apostolisem Antimosem z SBB stanowili duet najlepszych gitarzystów w ówczesnej Polsce. Miał przede wszystkim styl, posiadał oryginalne brzmienie. A gdy się rozstaliśmy, to oni go posadzili na bas. Nigdy im tego nie darował. Mnie już przy tym nie było. Nie bardzo zresztą wiedziałem, jak to wszystko się odbywa. Gdy w 1988 roku pierwszy raz pojechaliśmy do USA, Andrzej, który mieszkał w Stanach, przyszedł na nasz koncert. Ale z innymi nawet się nie przywitał, a na kolację zaprosił tylko mnie. Zmarł w New Jersey w 2001 roku. Pamiętam koncert w sali kongresowej, gdy grał Zdzisław Janiak na gitarze, a Andrzej na basie. To było już po odejściu z budki Jana Borysewicza, którego na gitarze solowej zastąpił właśnie Janiak. Nie wygłupiajmy się. Janiak to naprawdę fajny chłopak, ale w ogóle nie potrafi grać na gitarze. Mam takie przypuszczenie, że cała sprawa z gitarzystami pojawiła się po zagraniu kilku, a może nawet kilkunastu koncertów z Apokalipsą, w której Janek Borysewicz grał na gitarze, a Irek Dudek śpiewał i oczywiście ciął na harmonijce. Całkiem możliwe, że właśnie wtedy doszło do jakichś rozmów z Borysewiczem, ale uważam to za wielki błąd, ponieważ Andrzej był naprawdę niesamowicie kreatywnym gitarzystą. Szczególnie riffowym. Tak, powtórzę. Poza Apostolisem nie było lepszego gitarzysty w Polsce. Może jeszcze Darek Kozakiewicz, ale Darek grał bardziej szybkościowo i nie grał riffów. Mało tego. Darek był troszkę z poprzedniej epoki, troszeczkę. A Andrzej podczas tej kolacji w Stanach powiedział,

Mickiewicz, ale Darek grał bardziej szybkościowo i nie grał riffów. Mało tego, Darek był troszkę z poprzedniej epoki, troszeczkę. A Andrzej podczas tej kolacji w Stanach powiedział...

Do tamtego momentu wszystko robiliśmy razem. Byliśmy nierozerwalni, aż tu nagle Romek chce coś robić sam. Pomijam finał, że go w tym projekcie po prostu wycyckali. Ale jednak był to pierwszy przypadek, kiedy nastąpiło jakieś wyłamanie ze standardów, które wypracowywaliśmy wspólnie przez kilka ładnych lat. Nie ukrywam, że potem chciałem się trochę zrewanżować, czy nawet odegrać. Więc powiedziałem, no dobrze, skoro tak, to w takim razie moje nazwisko będzie przed nazwą zespołu, czyli Krzysztof Cugowski i Budka Suflera. Oczywiście bez sensu to wszystko, ale gdy się ma 26 lat, to trochę inaczej się myśli. Romkowi odrobinę pomieszało się w głowie, ale i mnie tak samo, przyznaję. To był jednak jedynie wstęp do poważniejszych problemów. Rozpad zespołu tak naprawdę przypieczętowały zupełnie inne pomysły na jego

do przodu, że nie mogłem pojąć, jak można z tego rezygnować. A jednak zaczęły się rozmowy na temat przebojów i pomału zaczynał się ten pęd w ich kierunku, że koniecznie, że musimy. Zagraliśmy jeszcze tego Ostrego Łamańca w 1977 w Opolu, choć muszę przyznać, że nawet dobrze nie umieliśmy go wtedy wykonać. I to nie był najlepszy występ. Czuło się jednak w kościach, że sprawa zmierza ku końcowi, bo Romek naprawdę chciał wejść z impetem w szlagiery. Chciał koniecznie, żeby były przeboje. Koniec. No więc z końcem 1977 roku się rozstaliśmy. Odszedłeś z zespołu. Miałeś jakiś plan, co będziesz robił dalej? Nie było żadnego planu, ponieważ ja do końca miałem nadzieję i w gruncie rzeczy wierzyłem, że to się jednak jakoś ułoży. Cały czas miałem z tyłu głowy pomysł na zespół z sekcją dentą, grający połączenie soulu i rytm and bluesa. Coś w stylu Blood, Sweat and Tears. Tak jest. W związku z tym, gdy już było pewne, że nic się nie da uratować, postanowiłem połączyć się ze Spiskiem. To był taki zespół z Wrocławia. Najpierw nazywali się Spisek Sześciu. To był zespół jazzowy z lekką inklinacją rockową, ale później dość mocno się przeformatowali na jazz rock. Na basie grał u nich Mieczysław Jurecki, a na gitarze Jacek Krzaklewski. Proszę, świetne towarzystwo. Tak, skład był świetny, z sekcją dentą. A na pianinie grał Janusz Kuba Góralski. Próby mieliśmy w piwnicach Pałacyku, słynnego w tamtym czasie wrocławskiego klubu. Był w tym wszystkim spory zapał, choćby dlatego, że chłopcy przedtem grali z Haliną Frąckowiak. Halinka co prawda była z zupełnie innej bajki muzycznej, więc to się nie mogło razem skleić, ale coś tam sobie wspólnie dali. Co ważne, ten Spisek prowadził strasznie fajny gość, saksofonista Włodzimierz Wiński. Mój krajan, bo cała jego rodzina pochodzi z Bychawy. Chłopak był nie tylko świetnym saksofonistą, ale dodatkowo jeszcze bardzo dobrym organizatorem, bo jednak potrafił bandę tych niesfornych pijaków ogarnąć. A byli w składzie i tacy, co bez dwóch setek nie mogli zagrać dosłownie nic. Takim się ręce trzęsły. I mówił taki delikwent: słuchajcie, ja tylko na moment wyskoczę do Cyganerii. Bo vis-a-vis pałacyku była dość popularna restauracja Cyganeria. Po jakimś czasie taki jegomość wracał z tamtego przybytku i nagle się okazywało, że wszystko gra bardzo ładnie. Na trąbce grał Andrzej Diering, a na puzonie Leszek Paszko. Potem przez wiele lat grał we wszystkich poznańskich orkiestrach. Na bębnach Lesio Halimoniuk. Świetna ekipa, ale niestety część zespołu miała kłopot z alkoholem. Taka wtedy była moda. Ta moda pozostała do dzisiaj. Graliśmy razem równo 2 lata, nagraliśmy nawet płytę, ale to była muzyka, która nie zataczała zbyt szerokich kręgów. Zresztą do dziś takie przedsięwzięcia w Polsce są niekoniecznie lubiane. Pamiętam tę płytę. Kupiłem ją trochę z ciekawości. Twój głos pasował do muzyki, a wszystko dość dobrze się kleiło. Tak, ale w końcu nasze drogi się rozeszły. Trochę z głodu musieliśmy się rozstać, bo nie zapominajmy, że skład był 9-osobowy. To nie są żarty, bo utrzymać tak liczne towarzystwo nie jest łatwym zadaniem. Stawka bardzo źle dzieli się na 9. To po pierwsze. Po drugie, gdy się niewiele gra, a w związku z tym nie ma czego dzielić, to wtedy robi się już całkiem niedobrze. Mam kontakt z kilkoma kolegami ze Spisku. Dwóch mieszka w Stanach, na przykład Lesio Halimoniuk, perkusista. Moim zdaniem, od strony muzycznej, czas w Spisku nie był dla ciebie stracony, bo jeszcze bardziej rozwinąłeś się wokalnie. Tak, to był bardzo dobry zespół. Uważam jednak, że człowiek co jakiś czas musi zmieniać otoczenie, bo z reguły dobrze mu to robi. Warto wykonywać jakieś ruchy, choćby dla higieny psychicznej, a także towarzyskiej. Jeżeli chodzi o budkę, to powinniśmy byli ją zamknąć dobre 10 lat wcześniej, nim do tego doszło. Lata 2004-2005 były idealnym momentem na to, aby się pożegnać. Przez ostatnią dekadę istnienia nie robiliśmy nic poza koncertowaniem, bo wciąż byliśmy popularnym i kasowym zespołem. Twórczo nie działo się jednak nic. Nagraliśmy płytę. Złą. I tyle. Mam do siebie trochę pretensji, że nie wycofałem się z tego przedsięwzięcia 10 lat wcześniej.

poczekaj. Wróćmy do urwanego wątku. Na razie masz 28 lat i właśnie rozstałeś się z zespołem Spisek. W tamtym okresie parokrotnie spotykaliśmy się z kolegami z budki podczas tras, czyli tak trochę w drodze. Pamiętam, że na przykład w Trójmieście oni grali w Forcie Grodzisko w Gdańsku, a ja ze Spiskiem w Sopockim non-stopie. I trzeba przyznać, że okoliczności tych spotkań były bardzo przyjemne. Jak układały się wtedy relacje między wami? Dobrze, normalnie. Najlepszym dowodem niech będzie fakt, że parę lat później, już po nagraniu Jolki, część osób w zespole miała spore nadzieje na zagraniczną karierę tej piosenki i... Tutaj pojawia się dość zabawna historia. Nie było wtedy oczywiście telefonów komórkowych, więc sprawy załatwiało się raczej osobiście. Któregoś dnia przychodzi do mnie żona Romka, z którą mieszkaliśmy w tym samym bloku, i mówi: słuchaj, dzwonił Romek i pytał, czy nie mógłbyś przyjechać do Warszawy, ale tak na już. Podobno trzeba nagrać Jolkę po angielsku, a Felek... I tu urwała. Felek chyba nie znał za dobrze języka, więc pojawił się kłopot. Zgodziłem się. Wsiadłem wieczorem w samochód i pojechałem. W Warszawie nagrałem tę Jolkę po angielsku. Nagranie chyba można jeszcze gdzieś odgrzebać. I wróciłem. Niestety piosenka nie zrobiła kariery za granicą, bo to się po prostu nie mogło udać. Wróćmy jeszcze do czasów tuż po Spisku. Potem był zespół Cross. Tak, bo tak się złożyło, że troszkę okrzepłem w tym Wrocławiu, zakorzeniłem się w tym środowisku, które zresztą było naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemne. Przede wszystkim w kwestii życia rozrywkowego. Byłeś już wtedy żonaty? Owszem. Czyli dzieliłeś czas między Lublin a Wrocław? Tak, a w każdym razie się starałem. Byli już chłopcy. Wojtek przyszedł na świat w 1976 roku, a w 1979 urodził się Piotrek. Opowiedz o zespole Cross. Po doświadczeniach ze Spiskiem wiedziałem, że tego typu muzykę, czyli funky jazz, mogę sobie odłożyć ad acta. Trzeba wrócić do rock'n'rolla. Mocno się przyjaźniłem z perkusistą Crossu, czyli zmarłym w 2017 roku Ireneuszem Piórem Nowackim, co ułatwiło nam wspólny start. W zespole grali jeszcze Krzysztof Mandziara na gitarze i Roman Tarnawski na basie. Zaczęliśmy próbować w składzie trzyosobowym, czyli w najlepszym z możliwych dla muzyki rockowej. Dwie gitary i bęben. Taka jest prawda. Power Trio rządzi. Jak się popatrzy na historię rock'n'rolla, to takie właśnie składy grały najlepiej. Po pierwsze, nikt nikomu nie przeszkadzał, ale przede wszystkim każdy musiał się bardzo pilnować. Bo wszystko było doskonale słychać, więc w razie wpadki nie udało się tego w żaden sposób zakamuflować. Budka Suflera z pierwszych dwóch płyt, jak zresztą wspomniałeś wcześniej, to było trio instrumentalne plus wokal. Gdy teraz niekiedy słucham tych starych nagrań, naprawdę czuję, że to wszystko miało sens. Ile lat trwały twoje występy z zespołem Cross? Skończyliśmy w 1983 roku, czyli graliśmy razem około 4 lat. Efektem jest płyta. Tak, przeszliśmy w jednym składzie stan wojenny i wszystkie te zawieruchy ogólnopolskie, ale mniej więcej w tym samym czasie miałem jeszcze epizod z Piotrusiem Figlem, z którym bardzo byłem zaprzyjaźniony. Przez lata dzwonił do mnie regularnie raz na pół roku, a gdy się ostatni raz słyszeliśmy, poinformował, że właśnie skończył studio i zapowiedział: teraz tak przypierdolimy, że wszystkim buty spadną. Niestety nic z tego nie wyszło. Piotrek zmarł w 2011 roku. Są jakieś wasze wspólne nagrania? Tak, ale z późniejszego okresu. Wtedy natomiast pojechaliśmy z Piotrem do Berlina Zachodniego i graliśmy we dwóch po knajpach. Jak to zorganizowaliście? Był tam obstalowany jakiś kontrakt, nie pamiętam szczegółów. W każdym razie na miejscu był automat perkusyjny, Piotruś grał na klawiszach, a ja śpiewałem. To pewnie głównie standardy. No przecież, że tak. Covery i standardy. Po pewnym czasie pojawiły się jednak pewne komplikacje, bo Piotr dość mocno zaprzyjaźnił się z żoną właściciela tego geszeftu, co wydawało mi się niezbyt dobrym pomysłem. Wróciłem więc do Polski, znajdując się przy okazji w dość niezręcznej sytuacji, muszę przyznać. Wszystko przez to, że byłem w bardzo serdecznych stosunkach z żoną Piotra, Balbiną.

Więc gdy wróciłem do kraju bez niego, natychmiast do mnie zadzwoniła i spytała: powiesz mi, co się dzieje? To była naprawdę przytomna, świetna kobieta i po prostu czuła, że coś się święci. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że nie bardzo wiem, o co tam chodzi. Sytuacja była naprawdę trudna, bo przecież coś tam wiedziałem, ale jednak nie do końca. A zresztą nawet gdybym miał pewność, to i tak nie wypadało powiedzieć. Wszystko jednak wyszło w niedługim czasie na jaw, ponieważ Piotrek związał się na poważnie z tamtą panią. Wrócili do Polski i zamieszkali razem, a ona nauczyła się języka i aktualnie biegle mówi po polsku, choć oczywiście z mocnym niemieckim akcentem. Zajmowała się tutaj jakimiś interesami, chyba całkiem dobrze prosperując. Ostatni raz widzieliśmy się na pogrzebie Piotra, na który przyszedł też Andrzej Zaorski, bo z Piotrem i Zaorą stanowiliśmy taki tercecik w telewizyjnym programie Studio Gamma. Występowaliśmy w krótkich spodenkach jako skauci. Wróćmy do występów w Niemczech. Myślę, że śpiewanie w lokalu gastronomicznym daje niezwykłe doświadczenie. No pewnie, bez dwóch zdań. Przy okazji uczy też pokory. Po pierwsze, jest to trening, bo codziennie śpiewasz. Po drugie, publiczność potrafi być szczególnie wymagająca. Muszę przyznać, że to był bardzo ciekawy lokal. Nazywał się Piano Bar. Tylko szampan, kawa i herbata. Nie było jedzenia. To było w centrum Berlina? W samiutkim centrum. Butelka szampana kosztowała 250 marek niemieckich, więc przychodzili tam ludzie dość majętni, a klientele stanowili wyłącznie ludzie, którzy mieli kasę. I oczywiście jakieś panie też przychodziły. Słynna Kantstrasse jest blisko, więc nic dziwnego. W Kant Kino graliśmy kiedyś z Budką. To był nasz pierwszy zagraniczny koncert i na pewno nigdy go nie zapomnę. Rok 1976. Sporo graliśmy w Niemieckiej Republice Demokratycznej, więc w Niemczech Wschodnich byliśmy bardzo popularni. Co więcej, nagrywaliśmy po niemiecku w pięknym języku Goethego. Doszło do tego, że rozpoznawali nas nawet celnicy, skutkiem czego nigdy nas nie sprawdzali, tylko bez przerwy i przyjaźnie się uśmiechali. W związku z popularnością w NRD ktoś, nie pamiętam szczegółów, załatwił nam dwa koncerty w Berlinie Zachodnim. Nam w to graj, bo jesteśmy akurat we wschodnim. Wtedy był przelicznik 1:4, jeśli chodzi o marki, oczywiście na korzyść Zachodu. Wykombinowaliśmy więc, że mieszkamy i jemy we wschodnim, a gramy w zachodnim. Chodziliśmy kilka razy w jedną i w drugą stronę. Tu jeść i spać, a tam koncertować. Wariactwo. A co zrobiliśmy zaraz po wjechaniu do Berlina Zachodniego? Przypominam, że to był nasz pierwszy w życiu wyjazd na zachód. No więc co zrobiliśmy? Poszliśmy do kina porno. Czyli właśnie na Kantstrasse. Widzę, że dobrze znasz Berlin. W każdym razie właścicielem albo pracownikiem był tam jakiś Jugol. I gdy już napatrzyliśmy się na to wszystko i zaczęliśmy się zbierać do wyjścia, to wspomniany Jugol nas zatrzymał i obdarował świerszczykami, czyli czasopismami pornograficznymi, mówiąc: macie chłopaki, bo wy ze wschodu. Wzięliśmy, podziękowaliśmy, wyszliśmy stamtąd. Pojawił się jednak problem, bo przecież musieliśmy wrócić do Berlina Wschodniego. W związku z czym podczas odprawy na granicy mogła się zrobić chryja z pornograficzną kontrabandą. Chcieliśmy wyrzucić te świerszczyki do śmieci, ale kafar nas powstrzymał, mówiąc: dawajcie, ja to przeniosę. Wziął pisemka i idziemy do przejścia granicznego. Przechodziliśmy przez kontrolę po kolei. Wszyscy już są, brakuje tylko kafara, więc czekamy. Okazało się, że sobie te świerszczyki wepchnął z tyłu za spodnie i nakrył koszulą. Genialny plan. Było oczywiste, że to namierzą. Kafar, czyli kto? Andrzej Szczodrowski, saksofonista. Stoimy przed tym dworcem i czekamy, nagle wybiega kafar, gęba roześmiana od ucha do ucha. Oczywiście od razu wiedzieli, że coś ma. Sprawdzili, znaleźli, wyciągnęli. Niemiecki celnik na to patrzy i pyta: was ist das? Das ist ein Souvenir. Ach so, das ist sehr schmutziges Souvenir. Na szczęście obeszło się bez afery międzynarodowej, a kafarowi tylko skonfiskowali te wszystkie pisemka i kazali się wynosić. Ale wracając do naszego grania w Kant Kino, to chyba rzeczywiście było na Kantstrasse, jak z

0: sama nazwa wskazuje. Pamiętam, że przed naszym występem wyświetlano film z Davidem Bowiem. Był w nim tak bardzo mocno pomalowany. Jako Ziggy Stardust, jedno z artystycznych wcieleń Bowiego. Tak, dzisiaj można sobie kupić koszulki z tą jego odsłoną. Bardzo charakterystyczna. W związku z tą niemiecką wyprawą przypomniało mi się jeszcze coś tak wesołego, że chyba będę to do śmierci pamiętał.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu

0: muzyczne.
1: Kasia Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny. Dzisiaj zapraszamy na najgłębszą z możliwych analiz fenomenu, który zdefiniował polską scenę pop-rockową przełomu wieków. Zespół Phil i jego absolutnego centrum dowodzenia, czyli charyzmatycznego lidera Piotra Kupichy. To jest podróż, która wymaga rozłożenia na czynniki pierwsze każdego etapu kariery, każdej kompozycji, każdej osobistej refleksji artysty. Historia zespołu Phil, na przekór pozorom, to nie jest historia szalonego, nieokiełznanego rock'n'rollowca. To historia dyscypliny inżynierskiej precyzji i zimnej kalkulacji wplecionej w gorące emocje.
0: Magazyn muzyczny.
1: Piotr Kupicha to człowiek ze Śląska, z Katowic konkretnie, a jego fundamenty wykuwały się w środowisku dalekim od artystycznego luzu. Śląsk, z którego wywodzi się Piotr Kupicha, to region o silnej tożsamości przemysłowej. Ta tożsamość nie opiera się na ulotnych trendach czy artystycznych modach, lecz na gwarancji jakości i solidności. To miejsce, gdzie rzemieślnik i inżynier byli bardziej cenieni niż zwykły artysta. W tym kontekście sukces zespołu Phil nie jest dziełem przypadku, ale przeniesieniem zasady Huty Batory do show biznesu. Jak sam w jednym z wywiadów wspomniał Piotr Kupicha, kluczem była żelazna śląska dyscyplina i edukacja techniczna. Generalnie zawsze byłem bardzo konsekwentny i zdyscyplinowany. Skończyłem Politechnikę Śląską, która była bardzo wymagającą uczelnią, a wcześniej Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Piotr Kupicha jako syn pracownika huty i dyrektorki cepeli zyskał unikalną perspektywę. Z jednej strony widział fizyczny trud i dyscyplinę ojca, a z drugiej wrażliwość estetyczną i organizacyjną matki. Ta dychotomia jest kluczem do jego twórczości. Techniczna precyzja w służbie emocji. Konieczność ukończenia Politechniki Śląskiej to był nie tylko wybór edukacyjny, to był też akt socjologiczny. W tamtym środowisku ukończenie trudnego, technicznego kierunku było równoznaczne z posiadaniem stabilności i przyszłości. Ta inwestycja w stabilność ukształtowała w nim podejście do muzyki jako do zawodu, który wymaga planu, a nie tylko zabawy. Gdzie inni artyści szukali natchnienia, Kupicha szukał struktury, która może się sprawdzić, a najlepszą strukturę oferowała inżynieria. Jego piosenki są jak mosty, muszą unieść ciężar emocji, ale ich konstrukcja musi być nienaganna i przewidywalna. Piotrek Kupicha świadomie wybrał ścieżkę edukacji technicznej. Ten etap jest kluczowy dla zrozumienia jego metody kompozytorskiej. Piosenki zespołu Phil nie są wynikiem chaotycznego dżemowania, są wynikiem chwytliwej inżynierii. Jak sam wspominał, praca jego matki liczącej potężne całki była dla niego prawdziwą lekcją. Pamiętam, jak na kartce liczyła potężne całki. To była naukowa odpowiedzialność, to była precyzja myślenia, która później przydała się w pracy z dźwiękiem i w komponowaniu melodii. Na Śląsku od dziecka uczysz się szacunku do ciężkiej pracy i do produktu finalnego, a ja chciałem, żeby moje piosenki były jak dobrze zaprojektowana konstrukcja, solidna, chwytliwa i funkcjonalna. Ta funkcjonalność melodii, ten inżynierski porządek w układaniu akordów i

0: struktur refrenów. To jest bezpośrednia konsekwencja tego wykształcenia. Dla Piotra Kupichy utwór radiowy musiał być konstrukcją, która spełni swoje zadanie, poruszy emocje i zostanie zapamiętana. Anegdota o dyscyplinie w śląskich technicznych zakładach naukowych i konieczności noszenia białej koszuli, krawata i marynarki to jest diametralne przeciwieństwo stereotypu rockowego artysty. Nie chaos, lecz porządek. Nie bunt, ale konformizm wobec zasad. W świecie, gdzie wielu muzyków uważa, że zasady są dla słabych, Kupicha zrozumiał, że dyscyplina jest narzędziem prowadzącym do efektywności. Skromne warunki życia w rodzinie miały wpływ na jego późniejszą postawę biznesową. W domu żyło się od pierwszego do pierwszego. To mnie nauczyło, że pieniądze trzeba szanować, a jak się pojawiają, trzeba je inwestować w swój rozwój, a nie tylko wydawać. Zanim Kupicha stanął na scenie jako gwiazda, pracował fizycznie i umysłowo w firmie produkującej kafelki, w hurtowni kawy, a co najważniejsze, w firmie doradczo-szkoleniowej. To w ostatnie doświadczenie jest fundamentem biznesowym zespołu FIL. Tam, słuchając wykładów o motywacji, budowaniu marki i zarządzaniu sobą, Kupicha zyskał narzędzia, by ucywilizować chaos rockowy. W wieku 20 kilku lat, zamiast trwonić czas na imprezach, uczył się, jak marka, czyli Piotr Kupicha i zespół FIL, musi być spójna, stabilna i nastawiona na długi bieg maratoński. Ten okres to synteza śląskiej solidarności z wiedzą korporacyjną. W jednym z wywiadów wspominał: nauczyłem się tam, że sukces to nie jest jednorazowy strzał, to nie jest sprint, tylko długi bieg maratoński, a kluczem jest nieustanna motywacja i wiara w produkt. Przekładałem myślenie biznesowe na proces twórczy.
1: Magazyn muzyczny.
0: W przeciwieństwie do wielu zespołów z lat 90., które rozpadały się z powodu złego zarządzania, Kupicha już na starcie zaplanował zespół jako markę. To połączenie rockowego głosu z inżynierską precyzją konstrukcji i biznesową wizją sprawiło, że FIL był gotowy na sukces. Pierwszym dużym krokiem do sławy był zespół Sami, czyli spontaniczny atak muzycznej intuicji, gdzie Piotrek Kupicha był głównym kompozytorem. Sam wspomina: miałem 21 lat i byłem wtedy Piotrusiem z długimi włosami, ale nie byłem liderem zespołu, byłem tylko gitarzystą. I to był punkt zapalny. Gdy doszło do rozłamu, został wyrzucony. Było to odrzucenie jego geniuszu i wkładu. Dla człowieka wychowanego w etosie, gdzie ciężka praca musi przynosić mierzalne efekty, to była porażka, której nie mógł zaakceptować. Dostałem po uszach, ale nie zamierzałem się poddawać. Wtedy podjąłem decyzję, chcę być liderem swojego własnego zespołu, w którym będę mógł realizować swoją wizję w 100%, bez żadnych kompromisów i stosować swoje biznesowe zasady, a nie improwizacje kolegów. Rozstanie stało się paliwem do stworzenia idealnie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Zespoły Q2, Q3, Q4 i ostatecznie FIL to była metodyczna sekwencja testów i doboru materiałów, czyli muzyków, aż do momentu, gdy konstrukcja była całkowicie gotowa. Nazwa FIL to jest sprzeciw wobec przeszłości. Oznacza czucie, ale w kontekście Kupichy jest to czucie zdyscyplinowane i ukierunkowane na masowego odbiorcę. Gdy skład się ustabilizował, nadszedł rok 2007, początek filomanii. 14 sierpnia ukazał się singiel A gdy jest już ciemno, a 26 października tego samego roku debiutancki album FIL, który już w 2008 roku osiągnął status diamentowej płyty. Zespół zdobył 2 statuetki Fryderyka jako zespół roku i nowa twarz fonografii oraz zwyciężył na festiwalu w Opolu.

medialny był totalny. To jest triumf menadżerskiej kopichy, udowodnienie, że inżynierska precyzja i biznesowa kalkulacja potrafią stworzyć produkt, który natychmiast dominuje na masowym rynku. Jeśli chodzi o hity, a gdy jest już ciemno, utwór ten jest podręcznikowym przykładem hitmakera i dowodem na to, że najlepsze rzeczy rodzą się z przypadku. Z perspektywy kompozycji utwór jest zbudowany na hipnotyzującym, repetytywnym riffie gitarowym i emocjonalnym, no ale też uniwersalnym tekście. Aranżacja jest czysta, dynamiczna i maksymalnie radiowa.

Nie ma tu zbędnych ornamentów. Znany wszystkim jak anioła głos, to utwór, który czekał w szufladzie aż 18 lat. To jest dowód na to, że Piotrek Kupicha to skrupulatny archiwista własnej twórczości i że jego dobra melodia jest nieśmiertelna. Wprowadzając starą, intymną melodię do rockowego kontekstu, pokazał, że potrafi łączyć pokoleniowe doświadczenie z aktualnym brzmieniem.

nastała era filomanii. Zespół grał nawet 100 koncertów rocznie. Kupicha, pamiętając o swoich lekcjach o oszczędzaniu, miał do finansów profesjonalne podejście. Pieniądze stały się narzędziem inwestycyjnym, a nie celem. Zbyt już nie liczę kasy, bo to już nie ma sensu. Gdy Phil wystrzelił, pieniądze przestały być celem, stały się narzędziem do utrzymywania stabilności zespołu, wspomniał Piotrek w jednym z wywiadów. Zespół mógł pozwolić sobie na inwestowanie fortun w teledyski, tak jak w przypadku Włosy rozwiał wiatr, co świadczyło o szybkim i też przy okazji racjonalnym przekuwaniu sukcesu artystycznego w stabilność finansową i marketingową.

Sukces Fila wywołał falę krytyki. Sami krytycy zarzucali albumowi brak ambicji artystycznych i produkcję na poziomie demo. Fil stał się kozłem ofiarnym dla purystów rocka. Kupicha stosował swoją śląską filozofię. Trzeba iść do przodu i nie dać się wciągnąć w medialne przepychanki. W jednym z wywiadów Kupicha stwierdził: Fil nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy. I robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Ta celowa prostota była w istocie ideologią antyelitarną. Phil stawiał na prosty, bezpośredni kontakt z publicznością. W 2009 roku ukazał się album Phil 2 i była to platynowa płyta. Krytycy zauważyli kluczową różnicę. Wydaje się, że ekipa z Phila wyciągnęła wnioski. Phil 2 jest poprawiony produkcyjnie. Brzmienia są potężniejsze, sound jest bardziej nasycony. Tak opisywali ten krążek krytycy. To dowód na to, że Kupicha słuchał merytorycznej krytyki i inwestował środki w poprawę technicznego rzemiosła. Zespół świadomie unikał rewolucji, stawiając na utrwalenie marki i bezpieczeństwo kompozytorskie, gwarantując radiową dominację. Utwory takie jak Pokaż mi niebo czy Tylko powiedz czego chcesz to radiowe hity skonstruowane perfekcyjnie pod względem radiowej struktury. Z wyraźnym, szybko pojawiającym się refrenem i solidną, klarowną aranżacją. Krytyka dotyczyła głównie bezpieczeństwa artystycznego. Phil nie chciał ryzykować utraty masowej publiczności poprzez eksperymenty, co było decyzją biznesową przekładającą stabilność nad artystyczną ambicję.

Fenomen zespołu film musi być analizowany przez pryzmat jego relacji z polskimi nagrodami muzycznymi, zwłaszcza w początkowej fazie kariery. Jeśli chodzi o Fryderyki, to zespół wygrał statuetki w kategoriach Zespół Roku i Nowa Twarz Fonografii. To był sygnał, że pomimo pogardy ze strony niektórych elit, przemysł muzyczny nie mógł zignorować skali ich sukcesu. Zwycięstwa te były bardziej uznaniem potęgi komercyjnej i dominacji radiowej niż czystym hołdem dla artystycznej innowacji. To utwierdziło Piotrka Kupichę w przekonaniu, że wyniki sprzedaży i popularność są najlepszą walidacją dla jego pracy. Triumfy Fila na festiwalu w Opolu, jak chociażby z utworem A gdy jest już ciemno, są kluczowe, ponieważ Opole jest historyczną sceną, która bardzo docenia prostotę, melodyjność i bezpośredni kontakt z widzem. Zespół Fil z prostym wizerunkiem i melodyjnymi hymnami idealnie wpasował się w ten kanon polskiej masowej rozrywki. W przeciwieństwie do bardziej niszowych festiwali, Opole potwierdziło ich status zespołu dla każdego. Filomania miała jednak swoją cenę. Ogromny hejt i bycie kozłem ofiarnym dla całej sceny. Piotr Kupicha, będąc liderem zespołu, który osiągnął zbyt szybki i zbyt prosty sukces, stał się głównym celem ataków. Z jednej strony człowiek sukcesu, który wie, jak zarabiać pieniądze, a z drugiej osoba prosta, której zarzucano brak głębi i artystycznego smaku. Kupicha świadomie przyjął rolę tego, który nie przejmuje się krytyką, ale też konsekwentnie robi swoje. To jest bezpośrednia kontynuacja śląskiego etosu pracy. Gadają? Trudno. Ważne, że płacą i że robota jest wykonana. Film nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy i robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Innym kluczowym utworem z tego okresu jest Twoje włosy rozwiał wiatr, piosenka, która miała być hymnem podróży i wolności. W kontekście tego utworu i płyty Fil 2 pojawia się istotna informacja o kosztach teledysków. Fakt donosił, że zespół potrafił wydać fortunę na realizację klipów. To nie jest tylko informacja o pieniądzach, to jest też dowód na profesjonalizację marki. Inwestowanie dużych środków w wizerunek wizualny było koniecznym elementem utrwalenia masowego sukcesu. Kupicha wiedział, że aby utrzymać się na szczycie listy, musi inwestować równie dużo w oprawę wizualną, co samą muzykę. Warto zwrócić uwagę na pewną ewolucję wokalisty. Głos Piotrka Kupichy, choć nadal charakterystyczny, stawał się bardziej świadomy swoich możliwości, lepiej wykorzystując swoją chrypę i skalę, co było kluczowe do udźwignięcia rockowych aranżacji. Ten moment, w którym chaos został zdyscyplinowany przez inżynierski plan, a krytyka przekuta w motywację do poprawy rzemiosła, jest definicją drugiej fazy kariery zespołu Fil, czyli fazy utrwalenia. Po szaleństwie Filomanii i platynie za album Fil 2 nadszedł rok 2011. Ukazał się album Fil 3. Płyta, choć zdobyła status złotej, nie powtórzyła diamentowych rekordów. To był okres naturalnego spadku medialnej wrzawy, ale jednocześnie dowód na siłę i trwałość zespołu. Krytycy zaczęli dostrzegać spójność w twórczości Fila, ale już w nowym świetle. Nie jako wadę, ale jako znak towarowy. Recenzenci pisali: Fil to jest rok dla rodzinki.pl. Zespół, który ma swoje miejsce na rynku, jest przewidywalny w pozytywnym sensie i dostarcza solidny popowy produkt dla szerokiej publiczności. Ta przewidywalność stała się atutem, gwarancją jakości dla lojalnego fana. Zespół udowodnił, że potrafi istnieć poza zgiełkiem największej sławy, że nie są tylko jednorazowym tworem marketingowym. Piotr Kupicha komentował w wywiadzie ten okres jako dowód na śląską konsekwencję i wolę walki. Tu cytat. Po debiucie wiele osób mówiło: oni się skończą za rok, może za dwa. My tymczasem przetrwaliśmy. Zespół Fil jest jak stuningowane Ferrari. Było wiele wzlotów i upadków, ale cały czas jedzie. Trzeba po prostu w siebie wierzyć i nie bać się ryzyka, iść pod prąd powszechnym opiniom. Utwór Warto Żyć, który promował album Fil 3, nie był przypadkowy. To była artystyczna deklaracja stabilizacji po burzy.

mimo sukcesu doświadczył kosztów sławy, co skłoniło go do refleksji nad cenną ulotnością życia. Najważniejszą rzeczą, jaką można mieć w życiu, to jest to, żeby czuć się, że żyje, a nie tylko istnieje. I to poczucie, że warto było przejść tę drogę, to jest właśnie esencja tych późniejszych piosenek. Ta płyta to taka refleksja nad tym, ile nas to wszystko kosztowało, ale też, że się opłaciło. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Właśnie w tym okresie Piotrek Kupicha musiał niestety uznać porażkę emocjonalną. Tabloidy nie oszczędzały lidera zespołu Phil, często sugerując, że to sukces i prowadzone przez niego życie doprowadziło do rozpadu jego małżeństwa. Piotrek Kupicha musiał bronić swojej prawdy, co ujawniło jego wrażliwszą stronę w kontekście do wizerunku twardego biznesmena. Fragment wywiadu. Proces psucia się związku trwał długo, a rozwód nie był wynikiem jednego dnia. To jest dramat, który dotyka wiele par, a u nas był pod okiem mediów. To nie sukces Phila zniszczył rodzinę, ale wewnętrzny kryzys, który był niezależny od sławy. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Ta publiczna batalia była dla niego lekcją pokory i ostatecznym przewartościowaniem. Zrozumiał, że nie wszystko da się skontrolować i zaplanować jak radiowy hit. Presja medialna osiągnęła apogeum, co prowadziło do opublikowania absurdalnych, odrealnionych plotek. A sam Piotrek te plotki komentował w taki sposób. Ludzie wymyślają rzeczy, które są kompletnie odrealnione. Musiałem się nauczyć z tym żyć, że moja prywatność stała się publicznym towarem. A po burzy emocjonalnej i medialnej nastąpił okres budowania nowej, świadomej stabilizacji. Dziesięciolecie i siła składu to rok 2016. Zespół uczcił swoje 10 lat na polskiej scenie muzycznej kompilacją The Best, gdzie utwory nagrano na nowo w odświeżonych aranżacjach. Lider z dumą podkreślał, kolejny sukces Phila jest taki, że od początku do dziś gramy w tym samym składzie. To jest niespotykane i świadczy o naszej przyjaźni i wspólnej wizji. W kontekście polskiej sceny stałość składu Phila jest fenomenem i świadczy o skuteczności menedżerskiej i ludzkiej Kupichy. Wejście w nowy związek Piotra Kupichy przyniosło głębokie przewartościowanie. Kiedy się pojawia rodzina, musisz przewartościować swoje życie. Teraz żyję bardzo spokojnie. Rano wstaję, odwożę dzieci do szkoły, potem idę do studia i to jest szczęście. To jest ta nowa piosenka o tym, że swoje szczęście znam.

To była najbardziej symboliczna zmiana. Motocykle, czyli adrenalina, ryzyko i prędkość, zostały zastąpione renowacją starych samochodów. I tu wchodzi w grę cierpliwość, precyzja i szacunek do historii. Odrestaurowywanie starego samochodu wymaga cierpliwości, precyzji i szacunku do historii. To jest symbol przejścia z etapu młodzieńczego, szybkiego szaleństwa do etapu stabilizacji, gdzie liczy się długotrwałe piękno, docenienie historii i dbałość o detale. To idealne odzwierciedlenie jego nowej filozofii. Od tamtego czasu Piotrek Kupicha zupełnie inaczej pojmuje filozofię ryzyka. Jak mówił w jednym z wywiadów, ryzyko dziś to jest przekraczanie własnych granic, a nie jazda na motorze. Wewnętrzny spokój zaowocował muzycznym powrotem. Po 11 latach od albumu Fil 3 w 2022 roku ukazał się piąty album studyjny, czyli Fil 5. Swoje szczęście znam to singiel, który idealnie zamyka ten etap. To piosenka o akceptacji, spokoju i dojrzałości. Po chaosie filomanii i kryzysie rozwodowym Piotrek Kupicha odnalazł sens w prostych życiowych radościach. I właśnie ta dojrzałość ukształtowana przez rozwód i odnalezienie nowego

Balansu w życiu jest kluczem do zrozumienia późniejszej twórczości. Piotr Kupicha, który w młodości rwał się do adrenaliny, nauczył się, że prawdziwa siła tkwi w odporności na kryzys i w stabilności. Piosenka Siódmy Stan jest głęboko osadzona w osobistych przeżyciach z czasu pandemii, co nadało jej wyjątkowego filozoficznego tonu.

Jak ujawnił Piotr Kupicha w jednym z wywiadów, piosenka Siódmy Stan opowiada o tym, że nic nie mamy na zawsze. Dojrzewamy, przechodzimy przez życie, raz idzie nam lepiej, raz gorzej. W pandemii można było przetasować sobie trochę życie. Odczułem przyspieszone dojrzewanie, bo w trasie, gdy wszystko się układa, jesteś trochę dzieckiem. Wtedy w zamknięciu wyciągnęliśmy wnioski, żeby życie nie płynęło nam jak rwąca rzeka, tylko żebyśmy mieli na nie wpływ i potrafili je świadomie kontrolować. Piotr Kupicha, jako dojrzały twórca, zaczął intensywniej konfrontować się z tematem ulotności życia i straty. W 2024 roku liderem zespołu Phil wstrząsnęła wiadomość o śmierci bliskiego przyjaciela, Piotra Radeckiego, gitarzysty związanego ze śląską sceną muzyczną. Strata ta stała się publiczną lekcją na temat kruchości egzystencji. Jeszcze miał mieć badania, ale już nie zdążył. Rano miał iść na badania. To jest dla nas wszystkich taka refleksja, że życie jest bardzo ulotne. Pamiętajmy, by żyć tu i teraz i cieszyć się każdą chwilą. Dlatego w mojej muzyce jest tyle energii i życia, bo wiem, że to się może skończyć w każdej sekundzie. Tak mówił Piotrek Kupicha w jednym z wywiadów. Piotr Kupicha w tej fazie kariery przeszedł transformację z lidera zespołu na mentora polskiej sceny muzycznej. Współpraca z Damianem Skoczykiem również miała udział w tej transformacji. Zespół Phil zaprosił do nagrania młodego wokalistę, konkretnie do współpracy przy utworze W blasku słońca. Ciepłe.

lubię ryzykować. Czasem to jest ryzyko, że otwieram się na nową energię dla młodych artystów. Oni mają świeże spojrzenie, a ja mam doświadczenie. To idealna wymiana. Dzięki temu Phil się nie starzeje, wspominał w jednym z wywiadów Piotrek Kupicha.

To jest naturalna konsekwencja dojrzałości Piotrka i biznesowej strony, inwestowanie w świeżą energię młodych artystów. Kupicha nie tylko dzieli się sławą, ale też wymaga dyscypliny i profesjonalizmu, których sam uczył się na Politechnice. Staje się świadomym ambasadorem polskiego pop-rocka. W roku 2023 ukazuje się singiel Hey Now. To utwór, który doskonale podsumowuje filozofię Piotrka Kupichy, czyli refleksję połączoną z motywacją do działania.

Współpraca zespołu Fili Piotra Kupich z Julią Żugaj w 2023 roku była zaskakującym, ale strategicznym ruchem. Wybór utworu Sam na Sam, poruszającej ballady, miał stworzyć emocjonalny most między tradycyjną publicznością a cyfrowym pokoleniem. Jak podawały media, duet był zaskakujący, a singiel nazwano poruszającą balladą.

0: Piotr Kupicha, komentując genezę tego połączenia, podkreślał element naturalności i pozytywnej energii w studiu, co idealnie oddaje jego filozofię pracy. Radość i zabawa muzyką jest nieodłącznym elementem tworzenia i bycia na scenie. Ta radość pojawiła się w studio. Julka nagrywała swoje piosenki, ja swoje. Od słowa do słowa i przedstawiłem Julce piosenkę Sam na Sam. Wpadła w ucho, a dobry vibe doprowadził do nagrania jej wspólnie. Fajna muzyczna zabawa, dobra energia. Mamy nadzieję, że piosenka do Was trafi, mówił Piotr Kupicha. Julka Żugaj nie kryła wzruszenia i radości z możliwości współpracy z artystą, którego twórczość znała od lat. Dla mnie to niesamowite, że mogę robić takie rzeczy. Wcześniej występowałam z Andrzejem Piasecznym, teraz z zespołem Phil. To są ludzie, których słuchałam, będąc jeszcze dzieckiem, przyznała sama Julia Żugaj. Mimo że po występie na Moonfest 2 na Żugaj spadła fala krytyki, Piotr Kupicha konsekwentnie bronił tego projektu. Lider zespołu Phil dawał jasno do zrozumienia, że wartość rynkowa i entuzjazm Julii Żugaj były kluczowe, a otwarcie się na nową publiczność jest celem, który uzasadniał ewentualne kontrowersje. W efekcie duet Sam na Sam utrwalił wizerunek zespołu Phil jako gotowego na ryzyko i ekspansję, zdolnego do tworzenia hitów niezależnie od podziałów.
1: Magazyn Lokalny.
2: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na Magazyn Lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Będzie dużo ścigania i sportowych emocji. Skate Cross Series Poland to kolejna w tym roku rolkowa impreza w Rzeszowie. Coś więcej o niej opowiedzą dzisiejsi goście Krzysztofa Pomorskiego, Kuba Flaga i Karol Bzdek.
3: Przed nami Skate Cross Series Poland. Ta impreza odbędzie się już niedługo w Rzeszowie. Chyba najlepsza osoba, która może o tym powiedzieć, Kuba Flaga.
4: Dzień dobry, witam. Skate Cross Series Poland 20 czerwca na rzeszowskim skateparku. Ostatnie takie zawody mogliśmy zobaczyć 10 lat temu podczas Mistrzostw Polski w jeździe agresywnej. W tym roku wracamy na skatepark i organizujemy jedną z największych chyba imprez rolkowych w Polsce.
3: Jakie tam będą dyscypliny?
4: Przede wszystkim skate cross, czyli wyścigi na torach przeszkód. Jest już to 8 edycja takich zawodów w Rzeszowie, tak jakby, ale 3 edycja pod Puchar Polski Skate Cross Series Poland.
3: Tutaj przyjeżdżają oczywiście zawodnicy z całego kraju.
4: Tak jest, z całego kraju, a nawet dostałem informację, że pojawi się również zawodnik z Irlandii, także ściągamy również zawodników z zagranicy.
3: Dyscypliny, które będą podczas tych zawodów, to skate cross i free jump.
4: Tak, właśnie. Będzie również taka dyscyplina jak free jump. Jest to nowo wprowadzona dyscyplina do Pucharu Polski, która się bardzo szybko rozwija. Ja za czasów startowania w free jumpie konkurowałem z 5-10 osobami w kategorii. Teraz jest to około 60-80 zawodników, więc można powiedzieć, że ta dyscyplina rozrosła się dzięki Pucharowi Polski, czyli naszemu projektowi Skate Cross Series Poland, 10-krotnie bardziej niż miało to miejsce jakieś 8 czy 10 lat temu.
3: A przypomnij przy okazji, podczas takiej konkurencji można dosyć wysoko skakać na rolkach. Jakie ty miałeś wyniki?
4: Tak, free jump to jest właśnie taka też dyscyplina dla wszystkich, którzy potrafią już coś na tych rolkach jeżdżać. Wiadomo, że krawężnik to jest wyzwanie dla niejednego rolkarza na bulwarach, czy kawałek kostki brukowej to też jest wyzwanie. Jak już się potrafi coś jeździć, te 10, 20, 30 centymetrów, jak już się przeskoczy, to można już wziąć udział w takiej konkurencji jak free jump. Jeżeli chodzi o mnie, ja zaczynałem skakać w wieku 13 lat. Zaczynałem właśnie od takich 10, 20, 30 cm, a skończyłem na 154 cm. Zaznaczając, że ten skok nie jest z żadnej rampy, z żadnego najazdu, tylko z płaskiej nawierzchni wybijamy się ponad tyczkę, tak jak ma to miejsce przy skokach w lekkoatletyce nad tyczką.
3: Aktualnie rekord świata jest chyba coś ponad 160,
4: tak? Tak, rekord świata aktualny to jest w ogóle 173 teraz. Jak ja skakałem, to było w okolicach właśnie 150, więc też gdzieś tam mogłem walczyć o te miejsca na podium. Podczas Mistrzostw Europy zająłem 2. miejsce, byłem też 2. zawodnikiem w Pucharze Świata, więc wtedy te wymagania, powiedzmy, że na tamten moment były turbo trudne, a teraz są razy 2 trudne, ale mówimy tu już tak naprawdę o tych szczytowych, seniorskich zawodnikach.

0: Nie o tych najmniejszych czy najbardziej zajawkowych rolkarzach.
1: To taka niedawna przeszłość, ale wróćmy do przyszłości, czyli do Pucharu Polski w Rzeszowie. Jak będzie wyglądał ten dzień?
0: Zaczynamy już z samego rana od 8 do godziny 10. Będą prowadzone treningi wszystkich kategorii, na które uważam, że najfajniej właśnie przyjść, bo ci zawodnicy dopiero się rozgrzewają na tym torze, dopiero wczuwają się w te przeszkody, ten tor, jak to wygląda, jak można go pokonać. No, po prostu próbują zrozumieć ten tor. Więc od godziny 8 do 10 są treningi. Od 10 rozpoczynamy kwalifikacje, czyli zawodnicy w czwórkach będą się ścigali o punkty. Za pierwsze miejsce jest 9, za drugie 7, za trzecie jest 3 i za ostatnie jest 1, jak dobrze pamiętam. Po trzech takich wyścigach zawodnik będzie mógł się dostać do ćwierćfinałów, półfinałów i finałów. Jeżeli będzie jakiś remis, to będą również rozgrywane baraże podczas wyścigów. Zapowiada się, że same wyścigi będą trwały do godziny 17, więc od tej 10 do godziny 17 będzie turbo dużo się działo na tym skateparku. Właśnie przede wszystkim dlatego, że też odeszliśmy od pomiarów czasowych na tych wyścigach, czyli nie będzie też przejazdów pojedynczych zawodników, tylko od razu będą oni się ścigać w czwórkach, co zawsze daje widowni większą atrakcję.
1: Powiedziałeś o widowni. Będą przygotowane na skateparku trybuny, tak żeby można sobie było przyjść i oglądać te zawody.
0: Tak, też po 10 latach wraca trybuna na rzeszowski skatepark. To jest bardzo dużym plusem do oglądania takich zawodów. Jak wiemy, nasz skatepark jest posadzony na górce, więc ciężko się ogląda niektóre wyczyny zawodników, a w tym roku będzie tam trybuna.
1: A jakieś inne dodatkowe atrakcje?
0: Na pewno przygotowaliśmy dla Was stoisko rolkowe, nie jedno, a nawet powiedzmy, że dwa, połączone ze sobą. Będzie też wypożyczalnia rolek, jak również serwis rolek, jak również sklep z rolkami i będziecie mogli też porozmawiać właśnie na temat tego, jakie rolki możecie sobie na ten pierwszy raz wybrać, a jak ktoś jest bardziej zaawansowanym rolkarzem, będzie mógł również dobrać sprzęt z tej najwyższej półki. Poza stoiskami takimi rolkowymi będziecie mogli też skorzystać ze stoiska z grillem na żywo, czy popcornem, watą cukrową, jakimiś przekąskami, takimi jak zapiekanki i wiele innych dodatkowych rzeczy mamy przygotowanych już w trakcie trwania zawodów, jak konkursy.
1: Skatecross to taka dyscyplina, która coraz bardziej staje się popularna w Polsce.
0: Tak, skatecross to w ogóle jest najpopularniejsza dyscyplina rolkowa w Polsce. Przebiliśmy nawet deskorolkę, jeśli chodzi o ilość wykupionych licencji w Polskim Związku Sportów Wrotkarskich, zaznaczając, że deskorolka jest przecież już sportem olimpijskim. Chcielibyśmy bardzo, żeby ten skatecross również był sportem olimpijskim i patrząc na to, co zrobiliśmy w ciągu 2 lat jako organizatorzy Pucharu Polski, naprawdę ma to duży potencjał rozwoju i jest to dyscyplina otwarta dla wszystkich, a nie tylko zamknięta w jakimś szczelnym gronie dzieci czy dorosłych, którzy muszą latami, miesiącami przygotowywać się do zawodów. Puchar Polski jest podzielony na jakby 3 gwiazdki, jednogwiazdkowe, dwugwiazdkowe i 3 gwiazdkowe, więc ten poziom można sobie wybrać, dobrać, dostosować jakby swój poziom jazdy do zawodów, niekoniecznie od razu startować z najlepszymi, można startować też właśnie na tych zawodach jednogwiazdkowych.
1: A jak myślisz, skąd wzięła się taka popularność tej dyscypliny? Bo to nie jest łagodne, delikatne jeżdżenie gdzieś tam po chodniku, po bulwarach, tylko jednak troszkę bardziej, można powiedzieć, agresywne?
0: Można powiedzieć, że to jest taki właśnie agresywna, chociaż agresywnie nazywa się jazdę po rurkach, murkach, czyli tą właśnie stricte wyczynową z trikami. Uważam, że wstęp w ten sport jest bardzo prosty, tak? Bo jeśli ktoś przyjeżdża na te zawody jednogwiazdkowe, to tak naprawdę ma przeszkody do pokonania wielkości właśnie tych krawężników, czy troszkę większych boksów w wysokości, nie wiem, no, maksymalnie 50 cm, co nie jest trudne, a nawet nie jest wymagane, żeby jakoś pokonać to na tych rolkach. Można się przez tą przeszkodę też dla zabawy przeturlać, przeczołgać, co też nadaje tym zawodom właśnie takiej fajnego widowiska, bo to widać, że to jest takie rodzinne, to nie jest takie ciśnienie pod zawody, tylko naprawdę jest to takie zabawowe i z uśmiechem na tych jednogwiazdkowych zawodach, co właśnie dlatego pokazuje, że ten sport ma łatwy próg wejścia na tych jednogwiazdkowych zawodach, a jednocześnie cały czas ciągnie Was do rozwijania się dalej w tych rolkach, a nie tylko tej jazdy po prostej, po bulwarach, tak gdzieś tam są organizowane night skatingi u nas w mieście, każdy może z nich skorzystać. Ja uważam, że właśnie jednogwiazdkowe zawody to jest taki poziom, że też naprawdę rolkarz, który jedzie już po tych bulwarach do przodu i nie boi się o to, że wpadnie w drzewo, słupek, ławkę, to da sobie już radę na tych najniżej punktowanych zawodach wystartować.
1: A w Rzeszowie będą 2-gwiazdkowe, tak?
0: W Rzeszowie mamy 2-gwiazdkowe.

0: W przyszłości mam nadzieję, że będzie to więcej. Chcieliśmy się właśnie skupić na tym, żeby nie robić z tych zawodów super pro, czy niedostępnych dla ludzi z zewnątrz. Chcieliśmy, żeby właśnie każdy mógł sobie w tym sporcie spróbować swoich sił. No, też Europejskie Miasto Sportu właśnie dąży do tego, żeby rozwijać sport i żeby on był ogólnodostępny dla wszystkich, a nie tylko dla tych najlepszych zawodników. Stąd właśnie w Rzeszowie dwie gwiazdki.
1: Wspomniałeś o night skatingu. Na night skating przyjeżdżają osoby mniejsze, starsze. Jak to jest w skatecrossie? Jeżdżą tylko dzieci i młodzież, czy są też starsze osoby?
0: Najmłodszy zawodnik mamy zapisanego na listach, ma 3 latka. Także bardzo, bardzo ciekawy, chyba najmłodszy w ogóle startujący w Pucharze Polski. Najstarszy zawodnik ma 63 lata, więc przedział jest rozstrzelony mocno. Wiadomo, że kategorie są podzielone na 6 i podzielone również na chłopcy i dziewczynki.
1: Z nami jest też właśnie reprezentant tych młodszych zawodników, Karol. Jak trafiłeś do skatecrossu?
2: Dzień dobry, nazywam się Karol Wzdek. Moja przygoda ze skatecrossem zaczęła się około rok temu, może to było nawet półtorej. Zaczynałem od zajęć właśnie z Kubą tutaj, przyszłem właśnie do niego. Spodobało mi się to bardzo na początku. Właśnie tak jak Kuba powiedział, skakałem naprawdę mało, ale szybko się rozwinąłem, nabywałem nowe umiejętności, aż w końcu pojechałem na swoje pierwsze zawody do Rzeszowa.
1: Co jest fajnego w skatecrossie?
2: Najbardziej w skatecrossie podoba mi się to, że właśnie mamy taką rywalizację. Możemy się naprawdę zaprzyjaźnić z innymi uczestnikami. Można przyjechać na zawody, nie znać nikogo i nawet nie wygrać. I wyjść z zawodów naprawdę mając dużo przyjaciół.
1: Już startujesz w zawodach? Jakie to są emocje, powiedz?
2: Według mnie, no na moim poziomie już takim tutaj, no to są już te emocje, na pewno jest gdzieś ten stres. Już mam świadomość tą, że ścigam się właśnie z tymi najszybszymi, że no to już jest wyższy level.
1: Wkrótce zawody w Rzeszowie, zakładam, że przygotowujesz się do nich i będziesz w nich startował.
2: Tak, właśnie przygotowujemy się, chodzę prawie codziennie na skatepark, też jest teraz zakończenie roku szkolnego, przez co nie mam jeszcze tak dużo czasu, ale na pewno przygotowuję się do tego.
1: A zaczynałeś w ogóle od jazdy na rolkach tak delikatnie, nie amatorsko, czy po prostu od razu wskoczyłeś na rolki i zacząłeś szaleć na skatecrossie?
2: Jeszcze kiedyś, taki początek mój, to były takie stare rolki, znalazłem je właśnie gdzieś w szafie, no i uznałem, że wyciągnę je i spróbuję swoich sił. Zaczęło się to od tego, że jeździłem po prostej drodze, nauczyłem się odpychać, poruszać się do przodu, no i później przełożyło się to na właśnie pojazdy na bulwarach, no później przyszedł czas na skatecross.
1: Jak byś zachęcił swoich rówieśników, kolegów, koleżanki, którzy nie jeżdżą albo jeżdżą na przykład sobie tylko trochę, do uprawiania tej dyscypliny sportu?
2: Powiedziałbym im, że zawody to jest naprawdę emocjonująca rzecz, że właśnie rolki to nie tylko jest właśnie sport, tylko to też jest pasja, którą naprawdę, no jeżeli nie da się być od razu najlepszym, chodzi się na treningi, spotyka się nowych znajomych i naprawdę można dużo z tego wyciągnąć. Chciałbym Was też zaprosić na zawody w Rzeszowie, żebyście mogli właśnie zobaczyć, jak to wygląda, zobaczyć właśnie też tych najszybszych, że to są tylko skoki i jazda w przód, to się wydaje, że to jest nudne, ale gdy się to zobaczy, te emocje, że każdy sobie kibicuje, głośna widownia, to naprawdę są to bardzo duże emocje.
1: To ja jeszcze Kuby zapytam, bo to jest 3. edycja teraz w Rzeszowie, potem będą jeszcze następne.
0: Tak, to jest 3. edycja zawodów Pucharu Polski w Rzeszowie, ale jest to pełen cykl zawodów w całej Polsce. Zawodów odbywa się 6. Jest to Warszawa, jest to Płock, jest to Września, jest to Białystok, jest to Olsztyn i oczywiście nasz ukochany Rzeszów.
1: Wiadomo, że Rzeszów, można powiedzieć, jest stolicą rolkarzy. Mamy wielu rolkarzy, co widać zresztą w ciepłe dni na mieście. Jak wygląda skatecross w Rzeszowie? Jest wielu chętnych?
0: Tak, znaczy dobrze powiedziane. Rzeszów stolicą rolkarzy, pod tym hasłem też właśnie się to zawsze odbywa, ta impreza. Czy jest dużo skatecrossowców? Od 30 lat mamy tu rolkarzy. Ci rolkarze non-stop próbują czegoś nowego, cały czas szkolą się w wielu szkółkach w naszym mieście. Nie ćwiczą tylko skatecrossu, ale ćwiczą też slalom, ćwiczą też skok nad tyczką, ćwiczą też jazdę agresywną. Mamy tak dobrą infrastrukturę w mieście na lato i na zimę, czyli w sezonie i poza sezonem, że tych dyscyplin można naprawdę wiele trenować. Ja osobiście pod sobą mam 60 dzieciaków, wystartuję na zawodach około 30, ale to jest tylko, tak jak mówię, jedna ze szkółek rolkowych w Rzeszowie. Myślę, że naszych rolkarzy z miasta będzie około 80.
1: Jesteśmy teraz Europejskim Miastem mistrzem sportu. Uważasz, że ten tytuł zasłużenie otrzymał Rzeszów?
0: Powinniśmy mieć wszyscy na czole tak napisane. Tak.

0: Uważam, naprawdę, sport w Rzeszowie się rządzi, widać go na każdym kroku, w każdym miejscu, na co dzień, o każdej godzinie i w każdej porze dnia. Nawet jak rano się jedzie, to ktoś biegnie, wraca się w nocy, to ktoś biega, ktoś jedzie na rowerze, ktoś jedzie na tych rolkach. Naprawdę, Rzeszów europejskim miastem sportu i Rzeszów stolicą rolkarzy.
1: To teraźniejszość, a jakie masz marzenia związane ze swoją dyscypliną sportu?
0: Tak jak mówię, Rzeszów stolicą rolkarzy, mam nadzieję, że za rok uda się zorganizować nie tylko zawody skatecrossowe, ale wszyscy organizatorzy jakichś pomniejszych czy większych imprez rolkowych w naszym mieście zbiorą się do kupy i może powstanie coś takiego jak festiwal rolkowy, na którym będziecie mogli wziąć udział nie tylko i w night skatingu właśnie, czy w slalomie, czy w skatecrossie, czy w jeździe agresywnej, ale w każdej dyscyplinie rolkowej, która wam tylko do głowy przyjdzie.
1: A wcześniej zawody 20 czerwca, Karol już tutaj zaprosił, jeszcze zaproś ty jako organizator główny tej imprezy.
0: Już 20 czerwca na rzeszowskim skateparku 200 zawodników z całej Polski, jak również z zagranicy, zmierzy się w Pucharze Polski Skatecross, czyli wyścigu na torze przeszkód. Zapraszam wszystkie rodziny, dzieci, kolegów, koleżanki, babci, wujków. Widzimy się na skateparku.
2: A po więcej szczegółów możecie zaglądać na facebookowy profil wydarzenia. A na koniec coś z kultury. Nasi słuchacze pewnie już wiedzą, że co miesiąc w rzeszowskim kinie Zorza odbywa się seans specjalny Zorza w ciemno. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, o co tutaj dokładnie chodzi, to posłuchajcie już teraz Katarzyny Rejzerskiej.

profil wydarzenia. A na koniec coś z kultury. Nasi słuchacze pewnie już wiedzą, że co miesiąc w rzeszowskim kinie Zorza odbywa się seans specjalny Zorza w ciemno. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, o co tutaj dokładnie chodzi, to posłuchajcie już teraz Katarzyny Rejzer z kina.

0: SK2 Rzeszów.
1: Boże dzień zmieni imię swe. Już czas

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: SK2 Rzeszów.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: Kotka 2, Rzeszów.
1: Ona z nim spała, czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.